Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to znak, że czas rozpocząć nasze niedzielne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu. A nasz dzisiejszy program rozpoczęliśmy od psalmu 50. Psalm 50, zaczynający się od słów „Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego”, to jeden z najczęściej czytanych psalmów w cerkwi prawosławnej. Według tradycji powstał po grzechu króla Dawida, kiedy prorok Natan uświadomił mu jego winę. Dlatego nie jest to ogólna modlitwa, ale bardzo osobista prośba człowieka, który zobaczył swój grzech i nie próbuje się już tłumaczyć. Teraz na naszej antenie siostry z monasteru w Wojnowie, a już za chwilę przedstawimy plan naszego niedzielnego spotkania.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Za nami siostry z Monasteru Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Wojnowie, a na naszej antenie za chwilę kalendarium i zaproszenie na uroczystości święta parafialnego do Narwi, gdzie już w najbliższy czwartek odbywać się będą uroczystości ku czci świętego Antoniego Pieczarskiego. Później fragmenty czytań Pisma Świętego, słowo pouczenia do Ewangelii, a o godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają naszą prawosławną rozgłośnię radiową. O godzinie 17:00 żywoty świętych, których dziś wspomina nasza cerkiew, a zaraz potem prelekcja ojca profesora Jerzego Tofiluka, rektora prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie, o monastycyzmie w cerkwi prawosławnej. O godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, później spotkanie z profesorem Janem Kochanowiczem i audycja Pytanie do specjalisty. Tematem dzisiejszego programu będzie leczenie senatoryjne, a gośćmi profesora Jana Kochanowicza będą pani Ewa Kulikowska i pani Beata Dudek z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nasz program zakończymy modlitwami wieczornymi. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda nasza niedzielna ramówka. Zachęcamy do pozostania razem z nami. Naszą audycję nadajemy do godziny 21:00.

Mamy dziś niedzielę, 19 lipca 2026 roku. Jest to siódma niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Sysoesa Wielkiego, świętego Walentyna Prezbitera, świętą Juliannę Księżnę Olszańską, a także świętego Maksyma Greka i świętą Łucję Dziewicę. Już w najbliższy czwartek Cerkiew Prawosławna wspominać będzie świętego Antoniego Pieczerskiego. W piątek natomiast wspominać będziemy świętą księżnę Olgę, a sobota będzie dniem zaleszańskiej ikony Matki Bożej. Za chwilę na naszej antenie zaproszenie na uroczystości święta parafialnego do Narwi.

0: житєною силою носяйся чистая, в немощную плоть и себе удевся, дева пренепорочная, на благодеяние человеков, человеколюбие.
1: Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, już w najbliższy czwartek, 23 lipca, parafia prawosławna w Narwi będzie obchodziła ważne święto, Dzień Świętego Antoniego Pieczerskiego. Święty Antoni żył w XI wieku i jest uznawany za jednego z ojców monastycyzmu. To właśnie z założonej przez niego wspólnoty powstała później słynna Kijowsko-Pieczerska Ławra. Uroczystości w Narwi rozpoczną się już we środę w przededniu święta o godzinie 17 nabożeństwem całonocnego czuwania, natomiast we czwartek, 23 lipca o godzinie 8:30 będzie sprawowany akafist do świętego Antoniego Pieczerskiego, następnie będzie sprawowane małe poświęcenie wody, o godzinie 9:45 powitanie hierarchy i o godzinie 10 w cerkwi w Narwi rozpocznie się boska liturgia. W imieniu proboszcza parafii prawosławnej w Narwi ojca Jarosława Ciełuszeckiego serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment listu apostoła Pawła do Rzymian z rozdziału 15 i fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 9, wersety od 27 do 35. Teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, my, mocni, powinniśmy dźwigać słabości niemocnych, a nie sobie dogadzać. Każdy z nas niech dogadza bliźniemu ku dobremu dla zbudowania. Tak bowiem i Chrystus nie sobie dogadzał, ale jak napisano, złorzeczenia złorzeczących ci spadły na mnie. Co bowiem uprzednio zostało napisane, dla naszego pouczenia zostało napisane, abyśmy nadzieję mieli dzięki wytrwałości i pocieszeniu przez Pisma. A Bóg wytrwałości i pocieszenia niech wam da, abyście wszyscy jedno myśleli według Chrystusa Jezusa i abyście jednomyślnie i poprzez jedne usta wysławiali Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus was przyjął do chwały Bożej.

W owym czasie, gdy Jezus odchodził, szło za nim dwóch niewidomych, którzy krzyczeli i wołali: Zmiłuj się nad nami, Jezusie, Synu Dawida! Gdy zaś przyszedł do domu, podeszli do niego niewidomi, a Jezus mówi do nich: Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Mówią mu: Tak, Panie. Wtedy dotknął oczu ich, mówiąc: Wedle wiary waszej niech się wam stanie. I otwarły się oczy ich. A Jezus przykazał im surowo, mówiąc: Baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. Oni zaś wyszedłszy, roznieśli wieść o nim po całej tej ziemi. Gdy zaś wychodzili, oto przyprowadzili do niego niemego opętanego człowieka. I gdy wypędzony został demon, niemy przemówił. I dziwiły się tłumy, mówiąc: Nigdy nic takiego nie objawiło się w Izraelu. Faryzeusze zaś mówili: Imieniem władcy demonów wyrzuca demony. I przechodził Jezus przez wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i zwiastując Ewangelię Królestwa i lecząc wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludzi.

Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment Ewangelii o uzdrowieniu niewidomych ludzi, a już za chwilę nieco więcej powiemy o tej Ewangelii.

Drodzy bracia i siostry, fragment Ewangelii, który dziś zaleca nam nasza cerkiew, opowiada o uzdrowieniu dwóch ślepców. Niewidomi, kiedy usłyszeli, że Chrystus czyni cuda, zaczęli bardzo mocno prosić Go, aby zlitował się nad nimi i ich uzdrowił. Chrystus zadał im wtedy tylko jedno proste pytanie. Czy wierzycie, że mogę to uczynić? To jedno pytanie i odpowiedź ślepców, że wierzą, że Chrystus może im pomóc, to chyba najważniejszy morał, który płynie właśnie z dzisiejszej Ewangelii, ale też można powiedzieć, jest to kwintesencja całej prawosławnej teologii. Bo kiedy słyszymy różne przypowieści o uzdrowieniach, to zawsze na pierwszym miejscu pojawia się tam wiara. Wiara jest impulsem, który sprawia, że ślepi, paralitycy, trędowaci, a także inni potrzebujący wyciągają rękę do Zbawiciela i proszą Go o pomoc. Wiara zmusza ich do odrzucenia tego, co racjonalne, i zaufania, że ich los może się odmienić. I chociaż trudno zdefiniować, czym jest wiara, to apostoł Paweł mówi bardzo krótko. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. My wszyscy, którzy uczestniczymy w niedzielnych nabożeństwach w świątyni, jesteśmy osobami wierzącymi. Gdyby tak nie było, to nie uczestniczylibyśmy w nabożeństwach. Nie przystępowalibyśmy też do sakramentów. Ale zastanówmy się, drodzy bracia i siostry, czy nasza wiara zawsze jest tak silna, jak powinna być? Czy nasza wiara jest tak, jak mówi apostoł Paweł, pewnością? Czy w każdej sytuacji, która nas spotyka, jesteśmy bezgranicznie przekonani o Bożej opatrzności? Czy jednak może czasami pojawiają się jakieś wątpliwości? Bo kiedy w naszym życiu pojawią się jakieś problemy, albo pojawiają się jakieś choroby, to bardzo często szukamy wtedy jakiegoś wytłumaczenia. Z jednej strony wiemy, że to wszystko wola Boża, że otrzymaliśmy od Boga taki krzyż, ale z drugiej strony nawet podświadomie zadajemy sobie pytanie, dlaczego akurat nas musiało to spotkać. I łatwo wtedy o pretensje, łatwo wtedy o głos sprzeciwu. Trudno nam to zrozumieć i zaakceptować, bo my tego nie zakładaliśmy w swoich planach. Takim przykładem tego, jak silna i niezachwiana powinna być nasza wiara, jest żywot świętego Antoniego Pieczerskiego. Jest to święty, którego co roku wspominamy 23 lipca według nowego stylu i 10 lipca zgodnie z starym stylem. Święty Antoni urodził się w X wieku na terenie dzisiejszej Ukrainy i bardzo chciał zostać pustelnikiem. W poszukiwaniu doświadczonego ojca duchowego, który mógłby pokierować jego życiem, udał się on na świętą górę Athos. Tam złożył śluby zakonne, mieszkał w pieczarze i prowadził pustelniczy tryb życia. Na świętej górze Athos nauczył się ascezy i modlitwy. I po pewnym czasie święty Antoni wyjechał do Kijowa. Tam zamieszkał w odosobnieniu również w pieczarze. Z czasem wokół niego zaczęli gromadzić się również inni mnisi, a historyczne źródła mówią o tym, że w 1054 roku powstała Ławra Kijowsko-Pieczerska, której przełożonym był właśnie święty Antoni. Żywot świętego Antoniego mówi o tym, że traktował on wszystkich ludzi z miłością. Wstawiał się za wdowami, pomagał sierotom, a wszystkich przybyszów nauczał i pocieszał. Jak opisuje jego żywot, zawsze pierwszy zabierał się do pracy i pierwszy spośród wszystkich przychodził do świątyni. Nigdy nie wstydził się wykonywania prostych prac, takich jak noszenia wody ze studni, rąbania drewna albo zajmowania się rękodziełem. Wiedząc, że demony można pokonać postem i modlitwą, mnisi pieczerscy przez cały tydzień spożywali chleb i wodę, a jedynie w sobotę i niedzielę jedli soczewice lub trochę gotowanych warzyw. Przy tym wszystkim zajmowali się rękodziełem albo pracowali w ogrodzie. I właśnie dzięki temu udawało się im ustrzec swoje myśli przed rozproszeniem. Często też pozbawiali siebie snu, aby nawet w nocy móc trwać w modlitwie. I my, drodzy bracia i siostry, patrząc na żywot świętego Antoniego Pieczerskiego, ale z drugiej strony mając świadomość, że nie prowadzimy takiego ascetycznego, monastycznego życia jak on, powinniśmy pamiętać o tym, że cel ziemskiego życia, czy to dla mnicha, czy dla duchownego, czy dla osoby świeckiej,
zawsze ten cel jest taki sam. Celem życia każdego chrześcijanina jest zbawienie. Niezależnie od tego, czym się zajmujemy i co robimy, niezależnie czy mieszkamy sami, czy mieszkamy w monasterze, czy mieszkamy razem z rodziną, każdy powinien dążyć do zbawienia. I to jest głównym celem naszego chrześcijańskiego życia. Często, kiedy czytamy żywoty świętych, to wszystko wydaje się nam bardzo odległe. Nasze codzienne sprawy, czyli pracę, dom, otaczających nas ludzi, trudno porównywać z życiem w monasterze, z ciągłą modlitwą, z postem, z ascezą. Bardzo często zniechęcamy się, bo czujemy, że jesteśmy na dużo niższym poziomie niż ci wszyscy święci. Ale warto jednak, drodzy bracia i siostry, brać przykład z takich małych rzeczy. Nie próbować od razu dorównywać tym wielkim autorytetom duchowości, ale małymi krokami, patrząc na doświadczenie świętych, budować i swoje życie duchowe. W ich żywotach bardzo często znajdziemy odpowiedzi na ważne pytania. Jak się modlić? Co zrobić, kiedy brakuje skupienia w modlitwie? Jak reagować na sytuacje, które mogą nas prowokować do grzechu? To rzeczy, które i mnichom, i duchownym, a także wszystkim świeckim osobom mogą być bardzo pomocne. Dlatego, drodzy bracia i siostry, niech dzisiejszy fragment Ewangelii, a także przykład świętego Antoniego Pieczerskiego zachęca nas do tego ciągłego wzrastania w naszej wierze, abyśmy mogli wspólnie zdobywać ten najważniejszy cel chrześcijańskiego życia, cel, którym jest nasze zbawienie. Amen.

W najbliższą sobotę 25 lipca w żeńskim domu zakonnym świętej Katarzyny w Zaleszanach odbędą się modlitewne uroczystości ku czci zaleszańskiej ikony Matki Bożej oraz świętych męczenników podlaskich. Ikona ta nawiązuje do tragicznych wydarzeń ze stycznia 1946 roku, kiedy to zamordowano prawosławnych mieszkańców Zaleszan, wśród nich także dzieci. Święto zaleszańskiej ikony Bogu Rodzicy obchodzone jest co roku w ostatnią sobotę lipca. Uroczystości rozpoczną się w przededniu święta, w piątek 24 lipca. O godzinie 17 w monasterze w Zaleszanach będzie sprawowane nabożeństwo całonocnego czuwania, natomiast w sobotę 25 lipca o godzinie 8:30 w monasterze w Zaleszanach sprawowany będzie akafist ku czci Przenajświętszej Bogu Rodzicy. O godzinie 9:30 nastąpi powitanie hierarchów, a o godzinie 10 rozpocznie się boska liturgia, po której odbędzie się uroczysta procesja. W imieniu sióstr z monasteru w Zaleszanach serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam, posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom za wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia, wsparcie, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Malara z Koszalina, dziękujemy pani Eugenii Gołowczyńskiej z Bielska Podlaskiego, pani Wierze Sadowskiej z Białegostoku, dziękujemy pani Elżbiecie Tałuć z Białegostoku, panu Bazylemu Tyszko z Bielska Podlaskiego. Dziękujemy również pani Antoninie Koło z Bielska Podlaskiego, panu Dariuszowi Siudzie z Lublina, a także panu Bazylemu Markiewiczowi z Białegostoku i wszystkim anonimowym ofiarodawcom, którzy wsparli naszą prawosławną rozgłośnię radiową w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary na rzecz Radia Ortodoksja, bo to dzięki Państwa życzliwości nasza rozgłośnia może dalej działać i służyć swoim słuchaczom, a działamy już blisko 25 lat. Każda ofiara jest konkretną pomocą, ale również dobrym uczynkiem, bo Chrystus mówi w Ewangelii, że wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wierzymy, że Bóg widzi dobro, które człowiek czyni z potrzeby serca i że żadna taka pomoc nie pozostaje bez znaczenia. A my dziękujemy, ponieważ dzięki Państwa wsparciu możemy spokojnie myśleć o kolejnych miesiącach pracy i o dalszym rozwoju naszego prawosławnego radia. To dla nas także znak, że Radio Ortodoksja jest potrzebne, że jego słuchacze nie tylko słuchają naszych audycji, ale również czują się współodpowiedzialni za naszą działalność. Dziękujemy, drodzy bracia i siostry, za wsparcie, dziękujemy za zaufanie, za to, że razem z nami tworzycie to prawosławne radio. Teraz na naszej antenie z wyrazami wdzięczności dla wszystkich naszych ofiarodawców mnogaja i błagaja leta.

Za nami mnogaja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodzi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień, również o godzinie 16:45 w niedzielę. Na naszej antenie, drodzy bracia i siostry, teraz psalm 90, czyli psalm rozpoczynający się słowami Żywy w pomoszczy. Jest to psalm, który przypomina, że człowiek, który ufa Bogu, może odnaleźć w nim schronienie nawet w bardzo trudnych życiowych sytuacjach.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja Prawosławnej Rozgłośni Radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę żywot świętego Sysoesa Wielkiego. Później o monastycyzmie mówić będzie ojciec Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. O godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a zaraz potem spotkanie z profesorem Janem Kochanowiczem i audycja Pytanie do specjalisty. Tematem dzisiejszego odcinka będzie leczenie senatoryjne. Nasz program zakończymy o godzinie 21:00, a zakończymy go modlitwami wieczornymi. Zachęcamy do pozostania razem z nami.

0: Święty Sysoes Wielki był egipskim pustelnikiem, który żył w IV i V wieku, który przez wiele lat prowadził życie ascetyczne na pustyni w miejscu uświęconym wcześniej przez świętego Antoniego Wielkiego. Zasłynął on z wielkiej pokory, surowego życia oraz duchowej mądrości, dlatego przybywali do niego mnisi prosząc o radę. Teraz na naszej antenie żywot świętego Sysoesa Wielkiego, którego dziś wspomina nasza cerkiew.
1: Dzisiaj cerkiew prawosławna wspomina świętego Sysoesa Wielkiego. Abba Sysoes żył w ascezie w IV wieku. Od młodości wziął na swoje ramiona ciężar krzyża pańskiego i udał się na pustynię Sketis. Święty tak zajaśniał w cnotach i ascezie, że wkrótce zaczęto go uważać za wzór dla mnichów. Wkrótce po śmierci świętego Antoniego, gdy pustynia Sketis i Nitria bardzo się zaludniły, Sysoes postanowił udać się z uczniem Abrahamem na wewnętrzną górę, gdzie niegdyś żył w ascezie wielki pustelnik. Do tego czasu była ona spustoszona przez barbarzyńców, którzy organizowali na nią napaści. Sysoes żył tam 72 lata, we wszystkim naśladując świętego Antoniego. Pewien brat zapytał go kiedyś, czy we wszystkim konkurował z wielkim ascetą. On odpowiedział: gdybym miał chociaż jedną z myśli, aby Antoniego, to cały bym spłonął, chociaż znam pewnego człowieka, który może, chociaż z trudem, nieść myśl, aby Antoniego. Rzadko przychodził do nich mnich z Pispery i przynosił im zaopatrzenie. Chodząc po górze Sysoes, spotkał myśliwego, który przyszedł z synajskiej pustyni Faron i 11 miesięcy nie widział ludzi. Starzec wrócił do celi, zaczął bić się w piersi ze słowami: myślałeś, żeś czegoś dokonał, a w istocie nie osiągnąłeś nawet tego, co ten świecki. Wśród cnót, które zdobiły jego duszę, szczególnie jasno świeciła pokora. Abba nauczał, że można ją zdobyć przede wszystkim przez wstrzemięźliwość, po drugie przez modlitwę i po trzecie tym, żeby we wszystkich okolicznościach uważać się za gorszego od innych ludzi. Tak kochał post i był tak pochłonięty modlitwą, że przez wiele dni mógł nawet nie wspominać o jedzeniu. Pewnego razu Abraham, uczeń Sysoesa, zwrócił na to jego uwagę. Abba z wielką prostotą zapytał: czyżbyśmy nie jedli, dziecię moje? Abraham odpowiedział, że nie, a wtedy Sysoes powiedział: jeśli tak, to przynieś i będziemy jeść. Kiedyś pewien człowiek udał się do starca na górę i wziął ze sobą syna, który zmarł w drodze. Ojciec nie smucił się i z wiarą doniósł zmarłego do starca, położył ciało u jego nóg, pokłonił się i wyszedł. Święty myślał, że dziecko upadło przed nim z szacunku i powiedział: wstań i wyjdź. Zmarły natychmiast wstał i wyszedł. Zatrzymawszy się pewnego razu przy mogile Aleksandra Macedońskiego, odrętwiały starzec patrzył na marność ziemskiej sławy i płakał nad zwyczajnym losem każdego człowieka. Następnie powrócił do celi, żeby w niej umacniać się w nadziei na Boga. Bratu, który często popełniał grzech, powiedział: wstawaj znowu i znowu. Do kiedy? Zapytał brat. Starzec odpowiedział: dopóki nie zostaniesz zabrany z tego życia jako dobry lub zły. Kto jakim wtedy się okaże, takim i pójdzie tam. Gdy kończąc ziemską wędrówkę, święty Sysoes był bliski śmierci. Siedzący wokół niego ojcowie zobaczyli, jak jego twarz zajaśniała dosłownie jak słońce. On powiedział: oto przyszedł Abba Antoni. Chwilę pomilczał i dodał: oto przyszedł chór proroków. Następnie jego twarz zajaśniała jeszcze bardziej i powiedział: oto przyszedł chór apostołów. Jego twarz jaśniała i zdawało się, że rozmawia z kimś niewidzialnym. Ojcowie zapytali, z kim rozmawia, a święty odpowiedział: to aniołowie przyszli mnie zabrać, a ja ich proszę, żeby jeszcze pozostawili mnie na krótki czas, żebym mógł się pokajać. Starcy sprzeciwili się: ty już nie potrzebujesz pokuty, ojcze. Wtedy on ze łzami powiedział: zaprawdę nie wiem, czy chociaż zacząłem pokutę. Ojcowie zdumieli się pokorą Syosesa i zrozumieli, że osiągnął doskonałość w cnotach. Potem twarz jego jaśniała jeszcze bardziej, stała się jaśniejsza od słońca i lęk ogarnął obecnych. Starzec wyszeptał: patrzcie, przychodzi Pan. On mówi: przynieście mi wybrane naczynie pustyni. Z tymi słowami święty Syoses oddał duszę w ręce Pana. W tym momencie dosłownie błyskawica rozjaśniła wszystko wokoło i rozniósł się wonny zapach.

Za nami żywot świętego Sysoesa Wielkiego, a my przypominamy, drodzy bracia i siostry, że zbliżający się tydzień będzie obfitował w wiele różnych ważnych świąt cerkiewnych, ponieważ już najbliższy czwartek Cerkiew Prawosławna wspominać będzie świętego Antoniego Pieczerskiego, w piątek będziemy wspominać świętą księżną Olgę, a sobota będzie dniem uroczystości w Zaleszanach, bowiem wtedy wspominać będziemy zaleszańską ikonę Matki Bożej i świętych męczenników podlaskich.

0: Już w najbliższy czwartek cerkiew wspominać będzie świętego Antoniego Pieczerskiego, jednego z ojców monastycyzmu i założyciela wspólnoty, z której powstała Ławra Kijowsko-Pieczerska. Jest to dobra okazja, żeby bliżej przyjrzeć się życiu monastycznemu w cerkwi prawosławnej. Teraz na naszej antenie prelekcja ojca Jerzego Tofiluka, rektora prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, który mówić będzie o monastycyzmie w prawosławiu. Zapraszamy.
1: Radio Ortodoksja.
2: Poproszono mnie o wygłoszenie wykładu na temat monastycyzmu w prawosławiu. To ja prosiłem, żeby powiedział ktoś, kto jest mnichem sam. Natomiast ja nie jestem mnichem. Ale wyszedłem potem z założenia, że właściwie o małżeństwie mówią osoby będące w celibacie, nie mające doświadczenia i wypowiadają się autorytatywnie o małżeństwie. W związku z tym ja postanowiłem też wypowiedzieć się, nie będąc mnichem, na temat monastycyzmu. Na początku spróbujmy określić, co to jest monastycyzm, dlatego że nie jest to zadanie łatwe i co wypada podkreślić, że zarówno wschód chrześcijański, jak i zachód chrześcijański są tu zgodne. Znaczy, obie tradycje, wschodnia i zachodnia, na pewno mogłyby się podpisać pod słowami świętego Teodora Studyty, że mnich ku Bogu jedynie spogląda, Boga jedynie pożąda, do Boga jedynie się przywiązuje i Bogu jedynie postanawia służyć. Myślę, że też warto, można byłoby się zgodzić ze słowami świętego Ignacego Brancaninowa, który powiedział, że monastycyzm to wielka tajemnica Boga. Kim jest mnich? Znaczy, to są słowa poniżej napisane świętego Grzegorza Peradze, który jest świętym polskiego okolicznego kościoła prawosławnego, który sam był mnichem. I on bardzo mocno podkreśla, że właściwie mnich to jest ten, który jest bardzo radykalny w swoim działaniu i w swoim postanowieniu bycia z Bogiem. Jest on człowiekiem, który nieustannie zastanawia się nad najgłębszym sensem swojego życia, swojego ja i nad celem ostatecznym. Jest człowiekiem, którego pragnienia i dążenia, czyli cały wysiłek, cały trud, pragnienie poznawania rzeczy boskich nigdy nie będzie miało końca, dlatego że to jest jakby, ono sięga wieczności. I ideałem monastycyzmu jest właściwie pragnienie stania się człowiekiem doskonałym. Człowiekiem, który wyszedł z rąk Boga, stworzony na obraz i na podobieństwo Boga, i który zatracił ten obraz, i monastycyzm właściwie pragnie, jakby dąży do tego, ażeby powrócić do obcowania z Bogiem. Kiedy mówimy właściwie o mnichach, to musimy sobie powiedzieć, że właściwie jest kilka nazw, które czasami się różnią, jeśli chodzi o tradycję wschodnią i zachodnią. Po pierwsze, mnich z greckiego monachos pochodzi od słowa monos, jeden. Tak, jeden, czyli interpretuje się jako samotny, sam na sam z Bogiem, pojedynczy. Tak? Czyli ten, który nie ma wokół siebie, że tak powiem, innych, a obcuje sam na sam z Bogiem. W tradycji słowiańskiej jeszcze jest słowo inok, które wywodzi się od słowa inny, to znaczy inny, tak? Czyli prowadzący inne, odmienne od powszechnie przyjętego modelu życie. Człowiek, który nie zgadza się z tym, co się dzieje w tym świecie. Czyli mnich to człowiek, który pragnie iść za Chrystusem aż do końca i który pozwala prowadzić siebie Duchowi Świętemu. Tu chciałbym też powiedzieć, że w tradycji Kościoła prawosławnego nie używamy słowa zakonnik, ponieważ w tradycji wschodniej nie ma instytucji zakonów. Jest jeden model życia monastycznego, którego reguły zostały opracowane przez świętego Bazylego Wielkiego i świętego Teodora Studytę i to właściwie wykształciło się przez wiele, wiele wieków i ten model jest we wszystkich kościołach prawosławnych, autokefalicznych jest taki sam. Tutaj możemy właściwie zastanowić się nad tym, skąd się wzięła idea monastycyzmu. Już możemy dostrzec w Starym Testamencie, że tak powiem, pewne elementy, które potem wpływały na to, jak ma wyglądać monastycyzm. Z przykładem tego jest na przykład Abraham, który słuchając głosu Boga i wierząc Bogu, ufając Bogu, właściwie wychodzi ze swojej ziemi rodzinnej do domu ojca swego i wykonuje zadanie. Przykładami już oczywiście są też prorocy Eliasz i Elizeusz, którzy starali się właściwie służyć Bogu i całkowicie Jemu ufać. W Starym Testamencie mamy też instytucję Nazireatu, to jest z Księgi Liczb wzięte. Ja pozwolę sobie kawałeczek przeczytać z Pisma Świętego, z Księgi Liczb, 6 rozdział, gdzie jest powiedziane: tak mów do Izraela, gdy jakiś mężczyzna lub jakaś kobieta złoży ślub Nazireatu, aby się poświęcić dla Pana, musi się powstrzymywać od wina i cycyry, nie może używać octu winnego i octu z cycyry, ani soku z winogron, nie wolno mu jeść winogron zarówno świeżych, jak i suszonych i przez cały czas trwania Nazireatu nie będzie niczego spożywać z winnego szczepu. Nazirat była to instytucja poświęcenia siebie samego Bogu i przyjęcia pewnego trudu, tak? Czyli to jest poświęcenie, niespożywanie, post, wstrzemięźliwość, nieobcowanie z innymi ludźmi, szczególnie z tymi, którzy są jakby obcymi, czyli takie poświęcenie się Bogu, jakby ślub złożony Bogu, że człowiek będzie doskonalił się. W Nowym Testamencie tym bardziej możemy dostrzec takie przykłady. To jest między innymi święty Jan Chrzciciel, który był Nazirejczykiem, żył na pustyni, pościł, jak jest powiedziane, że żywił się w Piśmie Świętym szarańczą i miodem, modlił się, nie był żonaty, cechowała go pokora, o czym pisze ewangelista Jan. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że prototypem współczesnego mnicha jest między innymi Jan Chrzciciel, ale również i święty apostoł Paweł, czy też inni, którzy całkowicie zaufali Bogu. Jakie są przesłanki, byśmy powiedzieli, takiego oddania się całkowicie Bogu? W Piśmie Świętym wiemy, że Chrystus przed udaniem się na służbę publiczną przez 40 dni pościł w pustyni i potem było tak zwane kuszenie Chrystusa, tak? Czyli szatan przystąpił do niego, ażeby jego odprowadzić od tej misji. I teraz ta pustynia w świadomości ojców Kościoła, ale i samego Pisma Świętego jest to miejsce samotności i modlitwy. Miejsce walki z samym sobą i równocześnie walki z szatanem. I to jest właściwie jakby ten przykład Chrystusa, który walczył, właśnie pościł, walczył z samym sobą i potem pokonał te kuszenia szatana. Jest to właściwie przykład dla nas, jak my możemy, znaczy dla mnichów, tak, jak mnich może właściwie walczyć ze swoimi słabościami i dążyć do odnowienia obrazu. W Piśmie Świętym też jest kilka takich przykładów, wezwań do tego, ażeby człowiek całkowicie się poświęcił. Pierwszy jest to Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 21 werset, gdzie właściwie w tej rozmowie młodzieńca bogatego z Chrystusem, ten młodzieniec zapytał, co powinienem czynić, ażeby osiągnąć Królestwo Boże. I Chrystus mu powiedział, sprzedaj, rozdaj wszystko, co masz i idź za mną. Tak? Czyli wezwanie do całkowitego jakby bezgranicznego zaufania Chrystusowi i pójścia za Nim. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale mamy przypowieść o wartościowej perle, którą aby zdobyć należy poświęcić wszystkie inne dobra. Czyli tym dobrem, do którego człowiek dąży, jest obcowanie z Bogiem. I w związku z tym trzeba wszystko poświęcić, ażeby to nie odciągało właściwie od Boga. W Ewangelii Łukasza mamy jeszcze postulat właściwie wyrzeczenia się rodziny. Tam jest powiedziane, kto kocha bardziej ojca albo matkę, nie jest mnie godzien. Kto kocha bardziej swoje dzieci, nie jest mnie godzien. Kto kocha bardziej swojego męża lub żonę, nie jest mnie godzien. Tak? Jest wezwanie do całkowitego zaufania i poświęcenia się Bogu. Jakie są archetypy? Znaczy, skąd się właściwie ten monastycyzm bierze? Znaczy, spróbowałem wypisać kilka takich jakby podstawowych elementów, które mówią o tym, skąd właśnie ten monastycyzm, że tak powiem, czerpie swoje siły i źródła. Pierwsze jest to idea ewangelicznego naśladowania Chrystusa. Tak? Czyli każdy, kto chce pójść za mną, Chrystus powiedział, niech weźmie krzyż swój i idzie za mną. Czyli naśladowanie Chrystusa i poświęcenie się. Potem jest pragnienie powrotu do rajskiej niewinności. My wiemy, że człowiek został stworzony dobrym, został stworzony na obraz i na podobieństwo, stworzony do obcowania z Bogiem, natomiast w wyniku swojej własnej pychy i upadku, znaczy pychy i grzechu, utracił ten kontakt. I teraz każdy pragnie, czy w czasach jakby ostatecznych, powrócić do tej rajskiej niewinności. Ideałem mnicha też jest również jakby to naśladowanie życia aniołów. W tradycji prawosławnej nawet bardzo często mówi się, że mnisi to są jak aniołowie, tak? To są chóry anielskie, tak? Czyli to jest jakby bezgraniczne służenie Bogu. Znaczy my wiemy, że są dwa rodzaje aniołów, są źli i dobrzy. I ci dobrzy właściwie to jest tak jakby wzór dla nas, że bez niczego, całkowicie ufając, służymy Bogu. Myślę, że monastycyzm też czerpie się stąd, że to jest, wiemy z Pisma Świętego, że pierwsza wspólnota chrześcijańska była czymś idealnym. Potem właściwie w wyniku, nie wiem, życia w tym świecie ta wspólnota się rozsypała, tak? I teraz każdy zbawia się indywidualnie. Natomiast w monastycyzmie jest to, że to jest ta tęsknota za ideałem, właściwie to, co było na samym początku, czyli wszyscy byli z Chrystusem, byli wokół Niego, słuchali, wykonywali Jego polecenia i to jest to pragnienie mnicha ciągle pozostawania z Nim. Niewątpliwie też monastycyzm pojawił się w okresie, kiedy ustały prześladowania. Znaczy prześladowania wymuszały na chrześcijanach właściwie taką, znaczy domagały się bardzo dużej odwagi, tak? Czyli bycie chrześcijaninem w pierwszych wiekach oznaczało gotowość na męczeństwo. Kiedy chrześcijaństwo zostało uznane za religię najpierw dopuszczoną, a potem panującą, to właściwie ten ideał męczeństwa zmienił się w ideał monastycyzmu, kiedy człowiek poświęca siebie samego, wyrzeka się wszystkiego i to jest jakby fizyczne męczeństwo, czy też społeczne męczeństwo, natomiast jest to stałe przebywanie z Bogiem. Niewątpliwie walka z własnymi słabościami, ale również walka z pokusami, to jest ten archetyp monastycyzmu, czyli doskonalenie się samego siebie. Potem mamy jeszcze naśladowanie życia aniołów, czuwanie, prawdziwa filozofia. Jakie są formy monastycyzmu? Znaczy, historycznie rzecz biorąc, najstarszym typem monastycyzmu był tak zwany anachoretyzm, czyli to jest oddalenie się od świata, wyjście w pustynię, przebywanie samemu w górę, tak? Czyli samemu na pustyni i no, dążenie do zbawienia, tak? Czyli to jest jakby pustelnicze życie. Tak? Pustelnicy to byli anachoretami. Potem drugą formą jest semi-anachoretyzm, który polegał na tym, że częściowo się udalano, znaczy odchodzono na pustynię i co pewien czas wracano do wspólnoty. Najbardziej obecnie rozpowszechnioną formą życia monastycznego jest cenobityzm, tak? Czyli to jest życie we wspólnocie. Jeszcze istnieje jeden rodzaj, za chwilę o tym też powiemy, to jest tak zwana idiorytmia, czyli to jest troszeczkę podobne do semi-anachoretyzmu, czyli takiego połowicznego anachoretyzmu, gdzie żyje się w mniejszych wspólnotach, ale przynależąc równocześnie do większej wspólnoty. Anachoretyzm związany jest z imieniem świętego Antoniego Wielkiego, który żył w latach 250-356 i którego żywot został opisany przez Atanazego Aleksandryjskiego. Stąd też właściwie wiem o jego wysiłku. I teraz ten Antoni Wielki, jako jeden z pustelników, właściwie nauczał, czy też domagał się pełnej izolacji od świata, przebywania w jednym miejscu. Zazwyczaj to była pustynia albo miejsce niezamieszkałe. Mogły to być góry, pustelnie, zamknięcie i walczenie z samym sobą dla Boga. Ta forma najbardziej sprzyjała praktykowaniu modlitwy. Kiedy człowiek pozostaje w samotności, to właściwie wówczas ta modlitwa w sposób rzeczywiście silny jakby kształtuje człowieka, tak? Czyli to jest modlitwa, kontemplowanie, lektura Pisma Świętego, rozmyślania, czuwanie, czyli taka walka wewnętrzna. I ten typ monastycyzmu, anachoretyzm, właśnie jeszcze się czasami pustelnicy zdarzają, ale on w pewnym momencie przeszedł na tak zwany semi-anachoretyzm, to znaczy, bo pustelnia to nie zawsze samotność, tak? Kilka osób może również odizolować się od świata. I wokół takiego pustelnika gromadzili się ludzie, czy też grupa uczniów, którzy poszukiwali kierownictwa duchowego i taki anachoreta, starzec, stawał się ich nauczycielem i oni wokół niego też również jakby i wykonywali pracę, modlili się wspólnie, zachowując milczenie, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Znaczy taką formę życia monastycznego niektórzy nazywają złotym środkiem. Z jednej strony w tym semi-anachoretyzmie mamy złagodzenie, że tak powiem, tego pustelniczego życia, ale równocześnie też jest ta surowość anachoretyzmu, tak? To jest coś, co jest tak pomiędzy życiem wspólnotowym, a życiem pustelniczym. Natomiast z czasem wykształciła się, znaczy bezpośrednio właśnie po tym anachoretyzmie powstała inna, znaczy model życia wspólnotowego, to jest cenobityzm, czyli życie we wspólnocie. Twórcą tego życia, znaczy takiego modelu funkcjonowania jest święty Pachomiusz, który napisał pewne reguły, które obowiązują mnichów, czyli mnisi są, że tak powiem, zobowiązani do posłuszeństwa wobec swoich przełożonych. Jest taka struktura hierarchiczna w tym, że monastycyzmie cenobitycznym jest wspólna modlitwa, wspólne posiłki, wspólna Eucharystia i wspólne wykonywanie pracy na rzecz wspólnoty całej, czyli wszyscy odpowiadają za każdego. Idiorytmia to jest kolejny model życia. On się ukształtował około XIII wieku na górze Athos. Za chwilę powiemy o górze Athos. Jest to rodzaj życia indywidualnego, ale równocześnie w pewnych takich grupach, tak? Po 5-6 osób mieszkają oddzielnie, sami troszczą się o swoje utrzymanie, sami modlą się. Co pewien czas, kilka razy do roku, wracają do swojego klasztoru głównego, gdzie wspólnie właściwie sprawują liturgię, nabożeństwo, wtedy spożywają wspólny posiłek i ponownie wracają do swoich cel tak zwanych. Jakie są zasady obowiązujące w monastycyzmie? Znaczy pierwszą rzeczą jest to wyrzeczenie się świata. Mnich jest radykalny do tego stopnia, że pozostawia ten świat i odchodzi na pustynię albo do wspólnoty, jakby uciekając od uciech tego świata. To jest pierwsza rzecz, czyli odejście, wyjście z tego świeckiego świata. Drugą rzeczą jest dziewictwo, to znaczy zachowanie czystości cielesnej, ale również pragnienie tej zachowania czystości duchowej. Tak, czyli jedynym oblubieńcem jest Chrystus, dla którego zachowujemy własne dziewictwo. Dodatkowo dobrowolne ubóstwo to jest to, kiedy człowiek nie gromadzi majątku, w który powinien być, znaczy, który jest właściwie dobrem tego świata, ale dla kogoś, kto odszedł z tego świata, to możemy powiedzieć, że te dobra tego świata nie są istotne. To jest dobrowolne wyrzeczenie się wszelkiego bogactwa, tak? I mnich właściwie nie posiada własnych rzeczy. Wszystko, co jest przez niego wytworzone, należy do wspólnoty, bądź służy utrzymaniu się, natomiast nie jest to gromadzone. Dodatkowo to, co charakteryzuje również mnichów, to jest ta asceza cielesna, tak? Czyli surowość życia. To są pokłony, to są modlitwy, to są posty, to są wyrzeczenia, to jest ćwiczenie własnego ciała, ale również i własnego ducha. Tak? Czyli ta asceza cielesna związana jest z pokonaniem słabości własnego ciała. Potem niewątpliwie sztandarowym właściwie moglibyśmy powiedzieć przywilejem mnichów jest modlitwa. Na górze Athos jest taka zasada, że człowiek, znaczy doba ma 24 godziny i to jest tak, że 8 godzin pracujemy, 8 godzin modlimy się i 8 godzin właściwie to jest na odpoczynek i na jakąś tam lekturę. Czyli ta modlitwa jest wpisana właściwie w życie, nie tylko jako okres modlitwy, kiedy są nabożeństwa, ale również nieustanna modlitwa. W liście apostoła Pawła jest powiedziane, módlcie się nieustannie. Tak i tutaj ta praktyka właściwie nieustannej, ciągłej modlitwy, którą została opracowana przez Ewagriusza z Pontu, czystej modlitwy, tak? Czyli kiedy człowiek właściwie modli się umysłem, sercem, kiedy człowiek właściwie cały czas ma na ustach imię Boga. No i oczywiście walka z namiętnościami, tak? Czyli moglibyśmy powiedzieć, że w tradycji monastycyzmu bardzo ważne jest osiągnięcie właśnie takiej beznamiętności. Znaczy tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że beznamiętność w języku greckim nazywa się apatia, tak? Czyli to jest apatia, byśmy dzisiaj powiedzieli. Natomiast w współczesnym języku apatia oznacza pewną pejoratywną cechę, tak? Kiedy człowiek jest apatyczny, nic mu się nie chce, nic nie robi, tak? Nie angażuje się. Natomiast w sensie duchowym monastycyzmu apatia to jest wyzbycie się namiętności wszelkich, tak? Czyli namiętności, które są związane i z ciałem, i z duchem, i z nie wiem, umysłem, kiedy człowiek ma różnego namiętności i wyzbycie ich, czyli osiągnięcie tej beznamiętności, to jest ideał mnicha. No i oczywiście nabożeństwa. Bycie mnichem wiąże się oczywiście z pewnymi obietnicami. Tak? W tradycji Kościoła prawosławnego jest, to się nazywa postrzyżyny mnisze, tak? Czyli nowicjusz czy adept monastycyzmu, który chce przyjść do klasztoru, musi przez pewien okres czasu jakby być sprawdzany. I zazwyczaj to jest tak, że nigdy nie wyświęca się, znaczy nie postrzega się na mnicha osób, które tylko co przyszły do klasztoru. Ten okres może trwać bardzo długo. Minimum to są 3 lata nowicjatu, ale wszystko zależy od przełożonego. Tak? On może wydłużać ten okres, jakby sprawdzając, doświadczając, czy ten ktoś już jest gotów zostać mnichem. Bo w tradycji Kościoła prawosławnego, jeżeli ktoś składa śluby zakonne, tak, czyli jest już mnichem, to wyjście z monastycyzmu, tak, czyli pójście w świat świecki, jest właściwie nieakceptowalne i jest nietolerowane. Dlatego, że mnich to jest ten, który, że tak powiem, wziął związek małżeński z Chrystusem, obiecał Chrystusowi swoje to ubóstwo, posłuszeństwo, modlitwę i teraz wyjście z tego oznacza no, zaprzeczenie samemu sobie. I teraz taki mnich, właściwie kiedy kandydat na mnicha, kiedy chce, to on musi, to musi być dobrowolne, za zgodą przełożonego, ale dobrowolne. Tak? Czyli on jakby wyrzeka się tego świata. Teraz przełożony, który postrzega, 3-krotnie rzuca nożyczki na ziemię z prośbą, żeby, znaczy ten kandydat musi te nożyce podać, jakby potwierdzając chęć zostania mnichem. I teraz po 3-krotnym, że tak powiem, podniesieniu tych nożyczek, przełożony postrzyga i nadaje nowe imię, tak? Czyli to zmiana imienia w tym przypadku ma znaczenie nie tylko, że tak powiem, symboliczne, ale to ono oznacza to, że człowiek odszedł, stracił wszystko, nawet własne imię zostało mu zmienione po to tylko, że jakby nie miał do czynienia już z tym światem zewnętrznym. I taki mnich otrzymuje, to jest paraman, na którym jest napisane, że na swoim ciele noszę rany Chrystusa i to jest przez cały czas noszone na piersiach przez tego mnicha. I drugi element tego monastycyzmu to są tak zwane czotki, czyli te, które służą do mówienia modlitwy Jezusowej. Tak? Czyli jest jakby liczydło, to nie jest różaniec, ale to są tak właśnie czysto praktyczne po to, żeby ten mnich mógł nieustannie czynić modlitwę Jezusową. I tu jest kilka zdjęć przykładów. Znaczy ważnym jest też to, że taki mnich otrzymuje rasę, to jest rasa, ona przykrywa wszystkie niedoskonałości ciała, jest czarna, oznacza, że właściwie człowiek jakby dla tego świata umarł i jest tylko i wyłącznie poświęcony Bogu. Z monastycyzmem, szczególnie jeśli chodzi o grecką tradycję, ale również i o słowiańską, ważnym elementem jest tak zwany ruch, który w pewnym momencie, około 12 tysiąclecia, około 12 wieku się bardzo mocno rozwinął, jest tak zwany hezychazm. Znaczy ideał mnicha to jest wyciszenie się wewnętrzne, tak? I to jest hezychia. Czyli duchowy spokój, wewnętrzne skupienie, milczenie, nieustanna modlitwa na chorety i każdego zresztą mnicha. Tą nieustanną modlitwą jest modlitwa Jezusową, którą mnisi prawosławni praktykują. Ta modlitwa jest bardzo krótka. Panie Boże Jezu, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznym. I teraz te liczydełka, które tam były, ten mnich wymawia je przez cały czas, tak? Zgodnie z biciem serca, z umysłem, Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. I to jest ta nieustanna modlitwa Jezusową, którą każdy mnich, i ta modlitwa prowadzi do tego, że człowiek się skupia tylko i wyłącznie na imieniu Chrystusa i na samym Chrystusie. Cały świat zewnętrzny jakby jego nie dotyczy. Czyli ta modlitwa, moglibyśmy powiedzieć, Jezusowa służy do osiągnięcia tego, co nazywamy przebóstwieniem. Czyli to jest zgodnie z wypowiedzią świętego Atanazego Wielkiego, który powiedział, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek się przebóstwił. Co później ojcowie zmienili, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Czyli osiągnął tą rajską doskonałość, tak? I temu służy ta modlitwa. Jeśli chodzi o ośrodki życia monastycznego w tradycji Kościoła prawosławnego, znaczy musimy sobie powiedzieć, że każdy

klasztor świętej Katarzyny na górze Synaj. Jest to góra Atos, są to meteory i w każdym kraju, między Ławra Kijowska, Sergiejew Posad, czy też Walaamą. Parokrotnie wspomniałem o górze Atos. Znaczy, góra Atos jest to bardzo często nazywana Republika Mnichów. Jest to półwysep, jeden z półwyspów Chalkidiki, ten ostatni, najbardziej na zachód, na wschód wysunięty, na którym ulokowanych jest 20 wielkich klasztorów. Znaczy, ta góra Atos są to będące republiką klasztory męskie, w których od 1000 lat mnisi jakby poświęcają siebie Bogu. Jako ciekawostkę mogę podać, że na tą górę Atos nie mają wstępu kobiety. Nie dlatego, że to jest tylko i wyłącznie zabronione, ale dlatego, że ci mnisi, poświęcając się Bogu, właściwie nie chcą, że tak powiem, mieć kontaktów i obcowania z płcią przeciwną. Te klasztory, one są jakby, one mogą być również narodowe, tak? Czyli są to greckie klasztory, jest klasztor rosyjski, jest klasztor serbski, jest klasztor bułgarski, jest klasztor rumuński. One budowane były tak, żeby w takich miejscach niedostępnych, tak? To jest klasztor Simonu Petras, do którego dojść jest bardzo trudno. To również ze względów, nazwijmy to sobie, jakby kiedy jeszcze piraci byli, napadali na mnichów, ale to jest w takich niedostępnych górach jest zbudowany, tak? Czyli są potężne budowle, w takich klasztorach bywało nawet po tysiącach mnichów. Drugim ośrodkiem są meteory, to też proszę zwrócić uwagę na niedostępność właściwie dla świata tego klasztoru. On jest na takich górach umiejscowiony, gdzie ci mnisi właśnie poświęcali się Bogu, nie mając żadnego kontaktu. Jedyną taką możliwością, to jest już współcześnie, kiedy mnisi właśnie tego klasztoru na linach gdzieś tam się dostają, oni się wspinali. Jeżeli chodzi o Polskę, to wydaje mi się, że w Polsce też mamy kilka klasztorów, zarówno męskich, jak i żeńskich. Klasztory, bo monastycyzm nie jest związany tylko i wyłącznie z płcią, tak? Czyli każdy ma prawo, kobieta i mężczyzna poświęca się Bogu. I mamy klasztory żeńskie w Wojnowie, w Zwierkach, na Grabarce, w Zaleszanach i w Turkowicach oraz klasztory męskie. Tak, czyli tutaj mamy z jednej strony klasztor w Jabłecznej, w Supraślu i ewentualnie klasztor na Świętej Górze Grabarce. Myślę, że warto też zastanowić się na znaczenie monastycyzmu. Znaczy, to jest tak, że jest to monastycyzm, jest to próba urzeczywistnienia ewangelicznego maksymalizmu, absolutnego poświęcenia Bogu, odejście od świata i to, co w Ewangelii się domaga, że jeżeli chcesz, zostaw wszystko i idź za mną. Monastycyzm to również jest miejsce wzmożonej modlitwy. W świadomości Kościoła jest tak, że jak długo trwa modlitwa w Kościele i na świecie, tak długo będzie ten świat istniał. W momencie, kiedy przestaniemy się modlić, to nastąpi koniec świata i dzięki tej modlitwie mnichów ten świat ciągle jeszcze funkcjonuje. Tak, moglibyśmy powiedzieć, że ten mnich jest jakby odpowiedzialny. To nie jest tylko zbawienie samego siebie, to jest odpowiedzialność za cały świat. Tak? Mnich poświęcając siebie, równocześnie modli się o to, ażeby wszyscy pozostali zostali zbawieni. Myślę, że znaczenie monastycyzmu jest też istotne, jeśli chodzi o autorytet, tak? Mnisi zawsze w świadomości Kościoła cieszyli się wielkim autorytetem, dlatego że byli obrońcami wiary, byli obrońcami ortodoksji, moralności. Moglibyśmy powiedzieć, że mnich jest tym, który ponosząc odpowiedzialność za świat, równocześnie pokazuje, jak mamy podążać my, nie mnisi, do klasztoru. Monastery to też jest duchowa lecznica, tak? Czyli to jest tak, że tak jak w sakramencie spowiedzi jest powiedziane, że przyszedłeś do lecznicy i nie

0: zgubiony nie odejdziesz. Tak również przyjście do monasteru oznacza równocześnie próbę podjęcia duchowej walki ze swoimi słabościami i uzdrowienia samego siebie. Znaczy w historii my wiemy również, że klasztory prowadziły i działalność edukacyjną, i działalność charytatywną, i działalność na rzecz społeczności. Myślę, że czasami warto się zastanowić nad niektórymi elementami, ja bym powiedział, tego życia monastycznego i relacji do świata. Jest takie dzieło, znaczy u świętego Jana Kasjana, Rzymianina, jest opowieść o mnichu Teonie, który był żonaty i który chciał poświęcić się całkowicie Bogu. I teraz to wyglądało mniej więcej tak, że on poprosił swoją żonę, ażeby rozejść się i żeby żona udała się do klasztoru żeńskiego, a on do klasztoru męskiego. No i ta żona nie chciała w żaden sposób jakby zrezygnować z życia tego świata i dlatego też on, znaczy ten mnich postanowił, właściwie tak bym powiedział tej żony takie słowa, tak? Jeżeli ja nie mogę odciągnąć ciebie od śmierci, tak, w życie w tym świecie, to ty nie odciągniesz mnie od Chrystusa. Dla mnie bardziej bezpieczne jest mieć rozwód z człowiekiem, niż mieć rozwód z Bogiem. I dlatego też wydaje się, że monastycyzm jako radykalne poświęcenie się Bogu cieszy się tak wielkim autorytetem, ale nie oznacza to, że życie w świecie jest jakby potępione, czy jest uznawane za złe. Otóż to jest tak, że tenże mnich Teona, kiedy poszedł do klasztoru, to przez długie jeszcze lata był właściwie jakby może nie potępiany, ale był piętnowany za to, że zostawił swoją żonę. Tak? I dopiero po pewnym czasie jakby to zostało zaakceptowane. Otóż zarówno życie w małżeństwie, jak i życie w monastycyzmie są to dwa sposoby życia i dążenia do Boga. Nie oznacza to, że życie świeckie, czyli w świecie, jest skazane na potępienie. Jest to wybór drogi, tak? Podążamy tą drogą, która nam odpowiada, tak? Nie każdy jest w stanie całkowicie wyrzec się tego świata i poświęcić, natomiast każdy może również w tym świecie realizować ideały chrześcijańskie, to znaczy pozostawać człowiekiem wiernym Bogu, modlić się, czynić dobra dla innych, dbać o działalność Kościoła, ale i równocześnie troszczyć się o to, co było. Myślę, że to wszystko, co chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć na temat monastycyzmu w prawosławiu.
1: Radio Ortodoksja.
2: O monastycyzmie w prawosławiu mówił ojciec profesor Jerzy Tofiluk, rektor prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie. Na naszej antenie za chwilę przeniesiemy się do białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, aby retransmitować dla Państwa dzisiejszą boską liturgię.

Przyszedł czas na wspólną modlitwę. Już teraz na naszej antenie retransmisja porannej boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył, a także homilię wygłosił ojciec mitrat Jan Fiedorczuk, proboszcz białostockiej katedry. Zapraszamy, drodzy bracia i siostry.

Mi dzięki wytrwałości i pocieszeniu przez Pisma, a Bóg wytrwałości i pocieszenia niech wam da, abyście wszyscy jedno myśleli według Chrystusa Jezusa i abyście jednomyślnie i poprzez jedno

Израилі, фарисеї же глаголаху о князі бесовстве изгнонить бесы, и прихождаше Иисус грады вся и веси, уча на сонмишах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и целя всяк недуг, и всякую язю в людях. Овым часе, gdy Jezus odchodził, szło za Nim dwóch niewidomych, którzy krzyczeli i wołali: zmiłuj się nad nami, Jezusie, Synu Dawida. Gdy zaś przyszedł do domu, podeszli do Niego niewidomi, a Jezus mówił do nich: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Mówił mu: tak, Panie. Wtedy dotknął oczu ich, mówiąc: wedle wiary waszej niech się wam stanie. I otwarły się oczy ich, a Jezus przekazał im surowo, mówiąc: baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. Oni zaś wyszedłszy, roznieśli wieść o nim po całej tej ziemi. Gdy zaś wychodzili, oto przeprowadzili do niego niemego, opętanego człowieka. I gdy wypędzony został demon, niemy przemówił. I dziwiły się tłumy, mówiąc: nigdy nic takiego nie objawiło się w Izraelu. Faryzeusze zaś mówili: imieniem władcy demonów wyrzuca demony. I przechodził Jezus przez wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i zwiastując Ewangelię Królestwa i lecząc wszelką chorobę i wszelką niemoc

imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Słowo Boże, które słuchamy podczas boskich liturgii i innych nabożeństw, nie tylko przekazuje nam to, co się działo w czasach Pana Jezusa, to, co Pan Jezus czynił, ale przede wszystkim przekazuje nam to, co dotyczy każdego z nas. Tak również i dzisiejsza Ewangelia zwraca nam uwagę na to, że Pan Jezus przyszedł, aby przywrócić ten pierwotny stan, który został naruszony przez grzech. A przez grzech, jak wiemy, weszły choroby, weszła przede wszystkim śmierć, życie człowieka i inne, możemy powiedzieć, nieszczęścia. Dlatego też, bracia i siostry, te wydarzenia, o których słyszymy ze Słowa Bożego, one z jednej strony pokazują moc Bożą, czyli moc Syna Bożego, potwierdzają Jego boskość, ale również to, że Syn Boży przyszedł, aby wziąć na siebie grzechy świata, aby okazać miłość i miłosierdzie człowiekowi, gdyż sam jest pełnią miłości. Dzisiejsza Ewangelia jakże jest pouczająca dla każdego z nas. Pan Jezus przyszedł, jak mówimy, jak słyszeliśmy, do swego miasta. Tym miastem Chrystusa był Kafarnaum. To nie znaczy, że w tym mieście Pan Jezus miał jakieś majątności, czy z tego miasta pochodził, bo wiemy, że tak nie było, ale lubił w tym mieście przebywać. I idąc do tego miasta, Pan Jezus został zatrzymany przez dwóch ślepców, o których dziś nam przypomina Ewangelia. Ci ślepcy wzywali: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Chciałbym zwrócić naszą uwagę właśnie na te słowa. Przecież o Chrystusie mówiono, że On jest przecież synem Józefa i Marii. A tu ślepcy mówią, że jest On synem Dawida i tak się do Niego zwracają. To samo określenie syn Dawida to jeden z najważniejszych tytułów mesjańskich spotykanych w Ewangelii. Czyli ci ślepcy widzieli w Chrystusie, chociaż ich oczy były zamknięte, że jest On Mesjaszem. Ten tytuł najczęściej właśnie występuje w Ewangelii Mateusza aż 7 razy. Jednym z filarów wiary u Izraelitów było przekonanie, że oczekiwany Mesjasz będzie pochodził z rodu króla Dawida. Wierzenie to było oparte na proroctwie proroka Natana. Prorok wygłosił je wobec wielkiego króla. Zwracając się w ten sposób do Jezusa, niewidomi wyznali w Nim wiarę jako posłanego przez Boga Mesjasza. Chrystus, można powiedzieć, lekceważy, tak nam może się wydawać, wołanie ślepców, gdyż idzie dalej i dopiero kiedy wchodzi do miasta i wchodzi do domu, nie wiemy, do czyjego domu
na pewno nie swego domu, bo nie miał przecież swego domu na tej ziemi w sensie materialnym. Dopiero wówczas Chrystus zwraca uwagę na tych ślepców i pyta ich, czy wierzycie, że ja mogę to uczynić, czyli przywrócić im wzrok. Zwróćmy uwagę na wiarę i to głębokie przeświadczenie, które mieli ślepcy, że w Chrystusie dla nich jest nadzieja wyzdrowienia, powrotu do zdrowia, możliwości ujrzenia piękna tego świata, a przede wszystkim możliwości ujrzenia tego, co wokół nich i tego, kto ich może uzdrowić. Ci ślepcy wykazali się wielką wiarą i determinacją w oczekiwaniu na ten, można powiedzieć, najważniejszy akt w ich dotychczas jakże trudnym i problematycznym życiu. Oni odpowiadają, jak słyszeliśmy, krótko: tak, Panie, wierzymy, Panie, że możesz to uczynić. I dlatego też Chrystus dotyka ich oczu, mówiąc: według waszej wiary niech wam się stanie. Ich oczy się otwierają. Bracia i siostry, to nie tylko przekaz wydarzenia, które miało miejsce w Kafarnaum, uzdrowienia ślepców, przywrócenia im wzroku, ale te słowa skierowane do tych ślepych są również skierowane do nas, bo my również w jakimś stopniu jesteśmy ślepymi. Chociaż mamy wzrok lepszy czy gorszy, ale tu chodzi o duchowy stan naszego widzenia. My często, bardzo często prosimy Boga o pomoc, o zdrowie, o pomyślność, o to, żeby nam się ułożyło żyć w życiu. Ostatnio spotykaliśmy się z prośbami naszych wiernych kierowanych do Boga o pomyślność dzieciom, wnukom w osiągnięciu dobrych rezultatów w nauce, w osiągnięciu wysokiego poziomu w nauce, a następnie wejścia do dobrych szkół. To wszystko, bracia i siostry, bardzo pięknie, że my pokładamy wiarę nie tylko w swoje siły, w swoją mądrość, możliwość zdobywania przez siebie sukcesów na tej ziemi, ale czy my czynimy to z wiarą? Prosząc, my nie tylko powinniśmy zamówić molebien, liturgię za zdrowie, pomyślność, o błogosławieństwo, ale przede wszystkim sami głęboko wierzyć, że to, co niemożliwe jest dla człowieka, możliwe jest dla Pana Boga. I dlatego też Ewangelia i każdy jej fragment ma odniesienie do każdego z nas. Nie tylko przekazuje nam momenty z historii czasów Pana Jezusa, ale odnosi się poprzez słowa Chrystusa do naszego życia, do naszych relacji względem Boga i względem naszych bliskich. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę na wiarę tych ślepców i starajmy się z taką wiarą zawsze przystępować do Boga. Wówczas i w naszym życiu, i w naszych czasach będą się dziać cuda. Amen.

Ojcze nasz, który powiedziałeś, prościń stanie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, prosimy Cię usilnie, ześlij Twoją łaskę i umocnij wierzę naszą młodzież i dzieci. Ochroń ich od zgorszeń współczesnego świata i zachowaj pobożności i czystości, by tak wsparci wychowali Twoje imię. Prosimy Ciebie, wysłuchaj.

człowieku lubię z Boki si. I Ciebie słowo posyłaję, Otcu i Synu i Światomu Duchu, nyni i prysno, i wo

Thank you.

Im że błogosławien jesi so preświatym i błagim i żywotworящим Twoim duchom, nyni i prysno,

dzisiaj.

podobni czasu powiem. Idzie od dnia wsi, sia jest krow moja nowego zawieta.

przywali mu do pleci, to znoje pieło krystalne, to się włącza ramienia i rzecz czasu swój. Przez tonuju krok krystalne, to się włącza ramienia i perełoży, duchom zawodzimy.

Wspomnij Gospodzi, Gospodina naszego, Bożeniczego, Sandu, Mitropolita, Warszawskiego i Wsia Polszy, i Gospodina naszego, Wysokopreosvященičego i Jakoba, Arhijepiskopa, Białostockiego i Gdańskiego, i Gospodina Preosvященičego Andrieja, Episkopa Supraskiego, i grze daruj Świętym Twoim Cerkwem, mire celych, czesnych, zdrowych, długo

na Syna Twojego, z Nim że błogosławien jesi, Słowny, Święty i Błogi, i Żywot Tworiasz Twoim Duchom, nyni i prysno, i

Maria, bogalebie domu Twoju, i jest pod prosłami Bożestwnej Twojej siły, i nie ostawi nas upowańczych na dnia, mirę, mirowi Twojemu damu, na właśnie naszym boim swoim się w ludziom towarzy, jako wsiakoje dajanie władzą, i wsiak dar sobie szczęstwy i siebie, składają Tobie Ojca sobie, i Tobie sławu i błagodarienie i pokłanienie odsyłają, Отцу и Сыну и Святому

Za nami retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Nabożeństwu przewodniczył, a także kazanie wygłosił ojciec Mitrat Jan Fiedorczuk, proboszcz białostockiej katedry.

Drodzy bracia i siostry, już w najbliższy piątek, 24 lipca, Cerkiew Prawosławna wspominać będzie świętą równą apostołom księżną Olgę. Szczególne uroczystości ku czci tej świętej obchodzone będą w Łodzi, gdzie przy ulicy Piramowicza znajduje się jedyna w Polsce cerkiew pod wezwaniem świętej Olgi. Świątynia ta została wzniesiona pod koniec XIX wieku i początkowo służyła wychowanką prawosławnego domu sierot, a obecnie jest cerkwią pomocniczą parafii świętego Aleksandra Newskiego. Zgodnie z aktualnym porządkiem nabożeństw w piątek będzie sprawowana boska liturgia w cerkwi świętej Olgi w Łodzi. To nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 9, a my przypominamy naszym słuchaczom, że świątynia pod wezwaniem świętej Olgi znajduje się w Łodzi przy ulicy Piramowicza 12.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie kolejny odcinek audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gośćmi profesora Jana Kochanowicza będą przedstawicielki NFZ-u, pani Ewa Kulikowska i pani Beata Dudek, a dzisiaj rozmawiać będziemy o leczeniu senatoryjnym. Zapraszamy.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Julia. Startujemy. Dzisiaj specjaliści, eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani dyrektor Ewa Kulikowska. Witam Panią dyrektor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: W NFZ-cie Pani dyrektor odpowiada za świadczeniobiorców, czyli za nas wszystkich. I też za służby mundurowe. Ja to zawsze mówię tak, jestem i świadczeniobiorcą, ale też i poniekąd świadczeniodawcą. Towarzyszy nam też pani Beata Dudek, która jest kierownikiem działu lecznictwa uzdrowiskowego Podlaskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam.
3: Witam, witam Państwa.
1: A to znaczy, że będziemy rozmawiać o leczeniu uzdrowiskowym, leczeniu sanatoryjnym. To jest taki temat ciekawy, budzący dużo zawsze emocji i wiem, że też nasi słuchacze zawsze po takich audycjach mamy później bardzo dużo takich ciepłych komentarzy, bo mimo, że tak jak powiedziałem, jestem też świadczeniodawcą, to w tych zawiłościach przepisów funduszowych, ale też ogólnego funkcjonowania ochrony zdrowia, poruszanie się jest czasami utrudnione i myślę, że dzisiaj nasza audycja spotka się z dużym zainteresowaniem, abyśmy tak pokazali, kto z tego leczenia uzdrowiskowego, sanatoryjnego może skorzystać i kto może pojechać tak na dobrą sprawę.
2: Ogólnie bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj mówić o leczeniu uzdrowiskowym i cieszę się, że jest też odzew słuchaczy po takich audycjach, bo bardzo nam zależy na tym, żeby korzystali z tego wszyscy. Też widzimy już historycznie, że pacjenci nam się powtarzają, więc dobrze, widać, że to leczenie uzdrowiskowe stanowi ważną rolę w ich życiu, ale bardzo nam też zależy na osobach, które nie są zdecydowane albo jeszcze o tym nie wiedzą, że mogą skorzystać, tak? Tutaj bardzo chciałabym podkreślić to, że leczenie rolników u nas w NFZ-cie też jest możliwe. Takie wyjazdy na leczenie uzdrowiskowe też są możliwe dla rolników, którzy najczęściej korzystają z takich wyjazdów z KRUS-u. Więc tutaj jakby odpowiadając wprost na pana pytanie, kto może jechać, to tak naprawdę mogą jechać wszyscy. Wszyscy ubezpieczeni, którzy płacili składki, teraz opłacają składki. Nie ma wyróżnika na wiek, tak? Bo mamy leczenia skierowane do dzieci, czyli do tych lat 18 i później całą gamę leczenia uzdrowiskowego powyżej 18 roku życia. Co jest ważne i co chciałabym też bardzo mocno podkreślić, to aspekt leczenia, bo mówimy o leczeniu uzdrowiskowym. Pamiętajmy, że leczenie uzdrowiskowe to jest takie przedłużenie leczenia szpitalnego albo ambulatoryjnego, czy też właśnie z przychodni, tak? Więc chciałabym mocno podkreślić, że ten aspekt leczniczy, bo wyjeżdżamy, żeby podratować swoje zdrowie. I zapraszamy wszystkich, oczywiście jakby odpowiednio przygotowanych do takich wyjazdów, bo też trzeba wiedzieć, że leczenie uzdrowiskowe jest dla wszystkich, no ale wiąże się z pewnymi aspektami, które dani pacjenci muszą spełnić, czyli na przykład być samodzielnymi, tak? Czyli muszą zrobić wszystko wokół siebie. To jest taki też jeden z aspektów, który jest bardzo ważny, no bo pamiętajmy, że te leczenie ambulatoryjne, to jakby leczenie szpitalne, uzdrowiskowe, to też różnią się te leczenia między sobą, ale to najważniejsze, że dana osoba musi być taka samodzielna, może sama dojechać do uzdrowiska. To są takie bardzo ważne aspekty. No i trzeba pamiętać, że leczenia sanatoryjne wiąże się z leczeniem też bodźcowym, czyli osoby, które mają przeciwwskazania na takie leczenie bodźcowe, bo wśród tych zabiegów, które w leczeniu sanatoryjnym jest jeden zabieg codziennie bodźcowy. co oznacza, że bodźcujemy organizm, a nie każdy organizm, nie każda choroba, tak, jest do tego wskazaniem, więc to są takie wyłączenia podstawowe, a tak naprawdę chciałabym, żeby wszyscy wiedzieli, że leczenie sanatoryjne jest dla wszystkich, dlatego bardzo zapraszamy wszystkich do możliwości skorzystania do nas po informacje, tak, zapraszamy.
1: Mój taki komentarz do... rozumiem, że rolnicy mniej korzystają z tego leczenia uzdrowiskowego. Ja myślę, to jakby element taki psychologiczny. Ciężko rolnikom opuścić gospodarstwo. To jest jakby związanie przez dziesiątki lat z tym gospodarstwem, obrządkiem tego się...
2: To jest bardzo newralgiczny właśnie element, ale jakby też nie wiedza tego, że mogą skorzystać rolnicy oprócz KRUS-u z NFZ-u, też jest znaczącym wyznacznikiem. Mogą skorzystać. Odwrotnie, osoby, które pracują zawodowo, nie mogą udać się do KRUS-u, do sanatorium KRUS-owskiego, ale rolnicy, którzy składki opłacają, tak, którzy teraz są już na emeryturach, bo też trzeba jakby wiedzieć, że u nas jakby ta kolejka też nie rozróżnia się, czy ktoś jest na emeryturze, czy ktoś pracuje. Kolejka obowiązuje wszystkich. A wiem, że w KRUS-ie osoby, które są na emeryturach, te okresy oczekiwania na uzdrowiska są dużo, dużo większe. Więc dlatego ten aspekt tak mocno chciałam, żeby był potwierdzony, żeby te osoby, które mieszkają na wsi, które do tej pory, nawet właśnie tak jak tutaj jest mówione, że nie mogli skorzystać, ponieważ pełnoprawnie byli rolnikami i nie mogli ani na godzinę zostawić gospodarstwa, jeżeli są na emeryturze i już młodsze ręce poszły te gospodarstwa, mogą pokusić się o poprawę swojego zdrowia i wyjazd na leczenie uzdrowiskowe.
1: Także apel do rolników, aby korzystali z tych możliwości, nie tylko które daje KRUS, ale też i Narodowy Fundusz Zdrowia. Pani dyrektor też wspomniała o tym, że dzieci. I teraz jak to jest, bo nastolatek, no to rozumiem, no 17-latek, który już od kilku lat uważa, że jest dorosły i

0: wysoki, no, w granicach 5-6 tysięcy, co akurat nie wszystkich może to, ta kwota jest duża. I też jest leczenie szpitalne dzieci od do 18 roku życia.
1: Tak jakby tytułem wstępu, teraz jakby chciałbym, żebyśmy porozmawiali, jak zacząć, jak, no to, że mam chęć poddać się leczeniu uzdrowiskowemu, sanatoryjnemu, gdzie ten jest pierwszy krok, gdzie pacjent powinien się najpierw skierować, tak żeby to było efektywne i żeby ta ścieżka taka prowadząca od podjęcia decyzji do leczenia sanatoryjnego była jak najkrótsza i jak najmniej zawiła.
0: No na pewno, żeby wjechać do sanatorium, to trzeba mieć wskazanie medyczne, tak? Jakąś jednostkę chorobową, która kwalifikuje się do tego, żeby lekarz mógł zakwalifikować danego pacjenta na leczenie. Więc najpierw trzeba się udać do swojego lekarza. Może to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarz specjalista, który oceni, czy jest wskazanie do leczenia. Jeżeli oceni, że tak, pacjent może jechać, na przykład ma zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, co zazwyczaj można powiedzieć, że po 50 roku życia każdy pacjent takie wskazania może mieć, no to wtedy wystawia pacjentowi skierowanie na badania laboratoryjne. Przede wszystkim trzeba zrobić OB, morfologię i badanie ogólne moczu. Jeżeli badania okażą się prawidłowe, wtedy lekarz wystawia tak zwane e-skierowanie w postaci elektronicznej, które do nas w tym samym dniu, w tej samej chwili, nawet po wystawieniu wpływa do oddziału i jest dalej procedowane.
1: Czyli pacjent nie musi pojawiać się, nie musi chodzić z tym skierowaniem, szukać właściwego okienka. Nie musi wędrować ze swojej miejscowości. Powiedzmy, pacjent, no moja ulubiona miejscowość Gródek, pani doktor rodzinna wystawia skierowanie i pacjent nie musi pokonywać 40 kilometrów, aby to skierowanie do państwa dostarczyć.
0: Kiedyś tak było, jak były skierowania papierowe. Teraz natomiast, jak jest wszystko elektronicznie, to w momencie, kiedy lekarz kliknie wyślij, to skierowanie w tej samej chwili już jest u nas.
1: Co dalej się z tym skierowaniem dzieje?
0: No dalej skierowanie podlega jak gdyby ocenie, procedowaniu i my mamy na to jako Narodowy Fundusz Zdrowia 30 dni. Czyli w ciągu 30 dni musimy podjąć decyzję, czy pacjent pojedzie, czy też nie. Kwalifikacji dokonuje lekarz, balneolog, który podejmuje decyzję o celowości leczenia. Jeżeli wszystko jest ok, to kwalifikuje i pacjent w ciągu 30 dni otrzymuje już od nas informację o terminie i miejscu leczenia uzdrowiskowego w ciągu 30 dni. A jeżeli jest potrzeba, jeżeli lekarz uzna taką potrzebę, że trzeba jeszcze dopytać o jakieś problemy zdrowotne, to w ciągu 30 dni pacjent otrzymuje od nas informację do wiadomości, jakie dane medyczne jeszcze trzeba uzupełnić.
1: Czy mogę sobie wybrać miejsce, gdzie chcę pojechać? Bo to chyba najwięcej emocji wzbudza, że mamy taki plan, że w tym roku pojadę nad morze. Zapowiedzi pogody są, powiedzmy, lipiec, sierpień, szczyt sezonu. Czy mogę sobie wybrać miejsce i...
2: To może ja tak jak wejdę trochę w słowo, tak jak na samym początku powiedziałam, że leczenie sanatoryjne to jest leczeniem, więc tutaj najważniejsze jest to rozpoznanie, o którym pani kierownik mówiła, czyli to, co lekarz, który kierował danego pacjenta na leczenie, wskaże nam w rozpoznaniu głównym. Bo niektóre choroby, jak wiemy, na przykład jakieś częste infekcje dróg oddechowych, czy też właśnie choroby, tak, dolnego czy górnego układu oddechowego, wskazują, że taki pacjent najlepiej czułby się na przykład nad morzem, tak? Więc takie predyspozycje, jakby lekarz, który kieruje, patrzy przede wszystkim na takie predyspozycje ze skierowania, które na przykład, bo tu mówimy nad morze, niektórzy wolą jechać w góry, ale oczywiście na przykład z rozpoznaniem nadciśnienia te góry też są niedostępne dla danego pacjenta. Więc my kierujemy się tutaj stricte rozpoznaniem i takimi względami leczniczymi. Ale wiem, że tu komórka pani kierownik może

0: Pani kierownik jakby więcej o tym powie, bo na co dzień pracuję z tym. Ja tylko chciałam tak jakby mocniej zaakcentować, że to jest nadal leczenie i wtedy aspekty te takie medyczne bardzo dużą grają rolę.
1: To jest tak samo chyba poniekąd, no, że no, wiemy, że na przykład no, ten lek temu pacjentowi może by i pomógł, ale w przeciwwskazaniach jest, są ograniczenia u tego pacjenta i musimy, szukamy innego leku, aby zabezpieczyć. Tak samo tak w tym przypadku bierzemy pod uwagę wskazania i przeciwwskazania i dopiero wtedy wyłania się nam to właściwe miejsce, do którego pacjent zostanie skierowany.
2: Tak, dokładnie tak jest, no aczkolwiek no, muszę tu zaakcentować, że wskazanie odpowiedniego rodzaju, zakresu, miejsca leczenia należy do lekarza, tak, w Narodowym Funduszu Zdrowia. Więc on jak gdyby decyduje i patrzy tutaj rzeczywiście względy medyczne, bo można powiedzieć, że 99% podań składanych teraz do naszego oddziału, no to jest przede wszystkim o miejscowości nadmorskie. No rozumiem, że ludzie chcą może połączyć wypoczynek też z rehabilitacją, ale niestety nie mamy tylu miejsc, żeby wszystkich pacjentów wysłać w okresie letnim, szczególnie nad morze. No i tutaj musimy jak gdyby patrzeć tylko i wyłącznie ze względy medyczne, a więc takie choroby, pulmonologia, laryngologia, alergologia. Jeżeli jest to schorzenie główne, to te osoby przede wszystkim są kierowane nad morze. Później jak zostaną na miejsca też i inne osoby z dodatkową jednostką jak gdyby wskazującą na pobyt nad morzem.
1: A teraz może taka jakby troszeczkę no, promocji regionu, a u nas w województwie podlaskim państwo też mają miejsca, tak, do których kierują?
0: Tak, mamy trzy uzdrowiska tak naprawdę i bardzo się cieszymy, że one zdobywają coraz większe zasięgi, bo też inne województwa przysyłają nam pacjentów, którzy są zadowoleni, ale wśród naszych też kuracjuszy tutaj właśnie pacjentów, często, jeżeli to są takie względy też stricte, tak jak mówię, problemy z poruszaniem, czyli komuś wygodniej po prostu jest dojechać bliżej też, też to jest taki aspekt dodatkowy. Zresztą no, mamy trzy, tak jak powiedziałam, uzdrowiska w dwóch miejscach, tak, uzdrowiskowych, bo to jest Augustów i Supraśl. I same te nazwy reklamują już te uzdrowiska, bo tam mamy właśnie stricte bardziej takie właśnie oddechowe rzeczy, tak, w leczeniu w tych uzdrowiskach, więc kierujemy jak najbardziej. Pacjenci są też zadowoleni z tych pobytów. Czasami też do nas piszą takie pisma z podziękowaniem.
1: Olejki eteryczne sosny supraskiej są znane i słynne na całą Polskę, ale myślę, że też i poza, więc tak jak najbardziej w leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych, jak najbardziej.
0: Reumatologia. To tak jakby bardzo się cieszę, że właśnie, bo to tak jak słynne powiedzenie mówię, cudze chwalicie, swego nie znacie. I tak naprawdę większość pacjentów dopiero jak przyjedzie i sama przekona się, że nie trzeba gdzieś tam daleko wyjeżdżać, żeby poczuć te bodźcowe rzeczy, a wystarczy właśnie tuż za płotem tak zwanym. Cieszę się, bo to też jakby idzie w świat i promuje nasz region, który wiadomo jest regionem takim przygranicznym, ciężkim, że tak powiem, z innych względów. A te miejsca uzdrowiskowe zachęcają właśnie do takiej też odwiedzenia naszego regionu w tych aspektach.
1: Augustów, no nie trzeba już nawet reklamować. Chciałem powiedzieć jeszcze Gołdap, ale tutaj właśnie się...
0: Gołdap, ale dosyć...
1: To województwo warmińsko-mazurskie.
0: Tak, ale właśnie jestem po wizycie w Lidzbarku Warmińskim, które od niedawna ma status miasta uzdrowiskowego i pierwsze uzdrowisko tam powstało, że tak powiem, też już ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc bardzo się cieszę, że też wójtowie, czy też burmistrzowie walczą o takie rzeczy, ponieważ to też dodatkowa atrakcja danego regionu, tak? I właśnie przypływ pacjentów do tych regionów. Jak byłam w tym Lidzbarku, no to mieliśmy do czynienia z gośćmi z Podkarpacia, którzy byli zafascynowani miejscem, tak? No, dlatego ważne jest właśnie wykorzystanie tych naturalnych możliwości danego miasta, regionu, żeby z tym pójść w świat.
1: Pani dyrektor wspomniała, że była pani. Czy państwo weryfikują jeszcze osobiście warunki, w które wysyłają swoich pacjentów?
0: Tak, to jest bezwzględny przymus, że tak powiem, jeżeli dane uzdrowisko chce podpisać z nami kontrakt, my musimy zweryfikować takie możliwości, aczkolwiek tutaj gościnnie byłam, ponieważ to było takie spotkanie dyrektorów mundurowych, takich jak ja z całej Polski, bo to właśnie chciano nam pokazać nowe uzdrowisko, jak to działa, jakie są teraz bytowe warunki, tak, na co Lidzbark stawia, więc to była taka jakby wizyta nieautoryzacyjna, że tak powiem, bo już to dostało zgodę z Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie z Olsztyna, tak, z warmińsko-mazurskiego oddziału. Bardziej właśnie aspekt zobaczenia, co można zrobić w dzisiejszych czasach, no bo to uzdrowisko, które powstało jakby od początku, tak, nowe możliwości, ciekawe rozwiązania i jakby pod tym kątem byliśmy tam, żeby to zobaczyć. No i oczywiście sprzedawać dobre rozwiązania naszym świadczeniodawcom.
1: Jak długo trzeba czekać na takie leczenie uzdrowiskowe, sanatoryjne, bo tak jak to w tej chwili wygląda, bo tak zawsze jeszcze jakieś tam wspomnienia, że to są jakieś mityczne kolejki oczekiwania. Jak to w tej chwili wygląda i jak to jest zorganizowane?
2: W podlaskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia kolejka jest jedna z najmniejszych w ogóle w Polsce, bo wynosi od 4 do 5 miesięcy. Więc jest to bardzo krótka kolejka. No i teraz dokonujemy już przydziału leczenia uzdrowiskowego na październik. Także jeżeli pacjent złoży skierowanie, no to na październik zostanie mu już przydzielony termin leczenia uzdrowiskowego pod warunkiem tam spełnienia pewnych warunków. Czyli także już lato mamy rozesłane.
1: Teraz takie pytanie, bo czy to się też jakby zmieniło się? Skierowanie ambulatoryjne, czy jego waga, ranga, powiedzmy, czy skierowanie jest od lekarza rodzinnego, czy od specjalisty, czy jest to leczenie, czy poszpitalne?
2: To znaczy tak, jest jedno skierowanie, na leczenie uzdrowiskowe, tylko lekarz musi wybrać odpowiedni tryb. Albo jest tryb stacjonarny, czyli jest to leczenie takie zwykłe, sanatoryjne, albo tryb ambulatoryjny i wtedy to jest sygnał, że to chodzi o leczenie ambulatoryjne. Czyli lekarz musi dokonać, wypisując skierowanie, musi wybrać odpowiednią opcję, stacjonarną albo ambulatoryjną. I to jest ta sama droga.
1: Ta sama kolejka.
2: Sama procedura. Znaczy kolejka jest taka, że można raz do roku jeździć na leczenie ambulatoryjne, natomiast to zwykłe leczenie sanatoryjne raz na 18 miesięcy.
1: Czyli na półtora roku.
2: No, tak.
1: Czy my, jako taki świadczeniobiorca, mam możliwość sprawdzenia korekty, gdzie ta moja kolejka, jak ona tam, co tam się dzieje z tym moim wnioskiem?
2: No oczywiście jest internetowe konto pacjenta i tam pacjenci mogą zawsze podejrzeć, na jakim etapie jest procedowane skierowanie.
1: Czy tam jakby możemy monitorować
2: tak,
1: to?
2: Tak. Jakim,
0: czy znając numer skierowania, możemy sprawdzać też na takiej stronie, że tak powiem, skierowań, wprowadzając ten numer skierowania, ich bodajże PESEL.
2: I daty urodzenia.
0: Data urodzenia. Wtedy sprawdzamy, co jest danym skierowaniem i na przykład jak nawet nam się gdzieś zgubiło to skierowanie, to też możemy sobie przypomnieć, gdzie jesteśmy skierowani, tak? Więc proponujemy korzystanie. Oczywiście telefony do nas też są, tak, w tej sprawie, ale tutaj samodzielnie, jak najbardziej w każdym miejscu można sobie to sprawdzić, czy w internetowym właśnie koncie pacjenta, czy też na tej stronie naszej NFZ-owej.
1: IKP jest bardzo funkcjonalnym narzędziem. Tutaj też wielokrotnie państwo...
0: Promocja
1: właśnie. Jest to proste narzędzie, bo niezależnie od czasu możemy sprawdzić, co z naszym wnioskiem. I nie tylko jeśli chodzi
0: o szerokie możliwości są tego jakby miejsca, że tak powiem, bo to można zarówno od strony internetowej, jak też aplikacje mieć, więc w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko tak naprawdę mamy w telefonie, to warto to też mieć w telefonie.
1: Teraz dużo emocji jest związane z kosztami, które pacjent ponosi w trakcie leczenia. Jak to jest zorganizowane i... Jakie koszty są z tym związane?
0: Ogólnie rzecz biorąc, tak jak już tutaj zaczęliśmy mówić, różne są rodzaje tego leczenia w tym trybie, tak? Takie szpitalne, to o którym już tutaj przed chwilą mówiliśmy, szpitalne, czyli rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym, czy też pobyt właśnie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny w ogóle, tak? Czyli tam pacjenci nie ponoszą żadnych dodatków, że tak powiem. No inaczej ma miejsce z leczeniem takim sanatoryjnym, uzdrowiskowym, kiedy to tak naprawdę częściowo płatne jest taki wyjazd. Bezpłatne są zabiegi, ta konsultacja medyczna i opieka medyczna. Natomiast pacjent dopłaca do wyżywienia i do zakwaterowania, że tak powiem, jakby łącznie, tak? Więc tutaj też ważne jest, w jakim też okresie wyjeżdża, bo też są podziały tych stawek na okresy, oczywiście te letnie, te takie chętnie wybierane przez...
1: Wysoki sezon,
0: wysoki sezon, tak zwany, w takiej właśnie nomenklaturze podróżniczej. No i wtedy są te różnice w cenie dopłaty za taki turnus leczniczy, ale tak jakby te dopłaty też w zależności od tego, czy chcemy skorzystać z jednoosobowego pokoju, czy z dwuosobowego, czy wieloosobowego, tych aspektów dopłaty jakby, no tych wartości dopłaty jest naprawdę sporo i też one są ogólnodostępne. To nie jest tak, że coś zaskakuje danego pacjenta, bo jest to dostępne jakby do sprawdzenia w internecie, tak? Jaki jest okres, co chcemy i co wtedy, jakby ile wtedy dopłacamy.
2: To może ja tak jeszcze szczegóły podam, że na przykład ten drugi sezon rozliczeniowy to jest właśnie od 1 maja do 30 czerwca, czyli on jest tak droższy. I może podam, że pokój... Do 30 września, przepraszam. Od 1 maja do 30 września. I pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Cały pobyt będzie kosztował pacjenta 573 zł i 30 groszy.
0: Pamiętajmy, że to jest 3 tygodnie.
2: 3 tygodniowe. Czyli to jest taka dopłata jest nieduża na 3 tygodnie z wyżywieniem, z pełnymi zabiegami.
0: I tak wysokim dalej. Sezonie, tak zwanym wysokim sezonie.
1: Czy jest taka możliwość, że powiedzmy, no chcę jednak dopłacić do dodatkowych zabiegów, skorzystać jeszcze z szerszej takiej gamy, które oferuje sanatorium, leczenie uzdrowiskowe, bo to zawsze jest tak, no, jesteśmy poddani presji reklam nowych zabiegów przy tej okazji.
2: No tak, rzeczywiście każdy pacjent może jeszcze sobie dokupić komercyjnie zabiegi, tak? Ale to wszystko zależy już od lekarza, który będzie te zabiegi aplikował dla pacjenta. Tak, taka możliwość istnieje, bo Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym obowiązkowo 1 zabieg bodźcowy. Jeżeli no, pacjent będzie chciał jeszcze bardziej się rehabilitować, wykorzystać ten czas, który jest w sanatorium, te 3 tygodnie, to oczywiście jak najbardziej, jeżeli lekarz zleci, może sobie dokupić.
1: Nie ma tutaj żadnych ograniczeń takiego
2: współfinansowania. Oczywiście, wszystko zależy od decyzji lekarza.
0: Tak, bo jeżeli pacjent dojeżdża do takiego sanatorium, pierwsze co robi, to jest taka wizyta lekarska, na której ten program tak zwanego leczenia jest opracowywany z danym pacjentem i wówczas wybierane są zabiegi, które są ewidentne nie pod pacjenta i wówczas, jeżeli dany pacjent ma już taką wizję, że chciałby wykorzystać ten czas bardziej maksymalnie, to wtedy też rozmawia z panem doktorem o tych dodatkowych, ewentualnych, już komercyjnych zabiegach.
1: Czy dopłata na przykład do samodzielnego pokoju, takie już warunki bardziej komfortowe, czy też w grę wchodzi? Czy to są indywidualne sprawy takie, czy państwo jako fundusz to ingerują, czy to już jest jakby indywidualna sprawa pobytu w danym sanatorium?
2: No jeżeli chodzi o pokoje, to jak gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia się tym nie zajmuje, tak? Przepisy mówią o tym, że pacjent może wybrać pokój z uwagi na dostępność u danego świadczeniodawcy. No zazwyczaj pokoje jednoosobowe, mało tych pokoi jednoosobowych jest, ale jeżeli są, no to na pewno trzymane są dla pacjentów na wózkach, dla pacjentów poruszających się na kulach, dla pacjentów potrzebny jest pokój ze względów medycznych. Więc tutaj w tych przypadkach szczególnie te pokoje jednoosobowe są wykorzystywane.
1: wspomniała pani dyrektor o dojeździe. No, dojechać do Supraśla to autobus podmiejski, koszty nie są zbyt wysokie, jeśli mówimy o mieszkańcu Białegostoku. Jak jest w przypadku dosyć odległych miejsc na mapie Polski, gdzie podróże są wielogodzinne i kosztowne? Czy państwo też jakby pokrywają te koszty dotarcia na leczenie?
0: Niestety nie ma tego w obowiązku Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakby koszt dojazdu leży po stronie pacjenta. No ale tak, też takich medialnych informacji wiemy, że na przykład do Ciechocinka też już niedługo pojedzie pociąg bezpośrednio, żeby też zmniejszyć te koszty dojazdów. Tak? Koszty dojazdów to też taka dopłata pacjenta.
1: Każdy chce szybko, każdy chce mieć szybki turnus. Jak już podjął decyzję, to jego dolegliwości są najważniejsze. Zresztą to jest jak najbardziej oczywiste.
0: Zrozumiałe.
1: I jak do tego przygotować się, tak żeby tą ścieżkę usprawnić i żeby nie było jakichś takich proceduralnych problemów? Czy są jakieś takie praktyczne wskazówki z pani strony?
2: Oczywiście każdy pacjent może przyspieszyć sobie termin leczenia uzdrowiskowego, jeżeli minęło 18 miesięcy od powrotu z poprzedniego leczenia, to w każdej dowolnej chwili pacjent może wyjechać z tak zwanych zwrotów. Zwroty są to skierowania, które z różnych przyczyn zostały zwrócone przez innych pacjentów i tam do terminu wyjazdu jest okres krótszy niż 14 dni. Czyli w każdej chwili można do nas dzwonić, jest specjalny telefon
1: dla pacjentów. Tak zwane last minute.
2: Tak zwane właśnie, tak? Że zawsze można dzwonić nawet kilka razy, bo te miejsca pojawiają się na tak zwanej giełdzie. Są to miejsca z całej Polski, ze wszystkich oddziałów. I jeżeli oczywiście wszystkie warunki są spełnione, a więc 18 miesięcy minęło, profil leczenia się nam zgadza, to jak najbardziej zamieniamy takie skierowanie i można w każdej dowolnej chwili zmienić.
1: Walizka spakowana.
2: Tak, i trzeba być przygotowanym, że w każdej chwili, nawet za dzień albo za dwa, ten wyjazd może nastąpić.
1: Czy w takiej sytuacji, takiego wyjazdu pilnego, czy to wiąże się z jakimiś tam zmianami w terapii, że jakaś gorsza taka...
2: Nie, wręcz przeciwnie, to nie ma żadnej zmiany, to tylko chodzi... Zmiana jest taka, że szybciej pacjent wyjedzie, bo to są normalne miejsca. Przydzielane
0: turnusy.
2: Każdym pacjentem normalne turnusy.
1: Jeszcze jest coś takiego, budzi emocje, bo w miejscowości sanatoryjne wprowadzają różnego rodzaju opłaty klimatyczne, za lepsze powietrze w hotelu, jeśli kwaterujemy się w danej miejscowości, nawet nie w sanatorium, to ponosimy dodatkowo jeszcze opłatę tak zwaną
2: klimatyczną.
1: Jak jest w przypadku wyjazdu osoby na leczenie sanatoryjne, uzdrowiskowe, szpitalne?
2: Jeżeli chodzi o leczenie szpitalne, to tak jak tu pani dyrektor wspomniała, leczenie jest całkowicie bezpłatne. Pacjent też nie ponosi tej opłaty klimatycznej. W przypadku leczenia szpitalnego pacjent ponosi tylko koszty dojazdu do sanatorium i powrotu, prawda? Natomiast w leczeniu sanatoryjnym każdy pacjent musi ponieść tą opłatę uzdrowiskową, bo to pobierają gminy uzdrowiskowe, to jest tak zwane klimatyczne. I ta opłata jest różna w każdym sanatorium, ale zgodnie z rozporządzeniem nie może być wyższa niż 6 zł 67 groszy.
1: Za pobyt?
2: Za każdy dzień.
1: Za każdy dzień pobytu.
2: Na leczeniu.
1: Teraz sytuacja jest taka, mamy ustalony okres wyjazdu do sanatorium. Niestety sytuacja losowa czy zdrowotna powoduje, że my wiemy, że nie jesteśmy w stanie z tego terminu skorzystać. Czy jaka jest możliwość przesunięcia tego terminu, czy też zamiany?
0: No właśnie, to tutaj troszeczkę jest różnica, w jakim aspekcie ta niemożność zaistniała, tak? Jeżeli ze względów zdrowotnych, no to tak naprawdę nie jesteśmy też w stanie powiedzieć, ile na przykład będzie trwała choroba danej osoby, tak? Czy też nie jest zdiagnozowana jakaś choroba, która wyklucza w ogóle wyjazd na takie leczenie. Znaczy najważniejszy jest na pewno kontakt z nami, tak? Przy każdym takim przypadku, jeżeli dostajemy takie skierowanie i jesteśmy w trakcie oczekiwania, a zdarzy się coś medycznego bądź losowego, prosimy o kontakt po prostu z naszym oddziałem. Wtedy już bezpośrednio z daną osobą ustalamy ścieżkę, co możemy zaproponować. Oczywiście też jakby możemy zawiesić dane skierowanie do rozpatrzenia ponownego, ale no mówię, to zależy z jakiego tytułu jest taka niezdolność do tego wyjazdu, więc każdy aspekt tutaj pani kierownik zespołem rozpatruje indywidualnie. No jesteśmy też, są pewne takie rzeczy, na które nie możemy pozwolić, bo jakby nie mamy bardzo często na przykład w okresie zimowym są takie niemożności wyjazdów ze względów na przykład na palenie w piecu przez daną osobę. No do takiego aspektu nie możemy uwzględnić, bo to nie jest losowy i nie jest zdrowotny, więc tutaj no, niestety nie możemy przekładać takich spotkań, więc też jeżeli wiemy, że nasza kolejka to 3-4 miesiące czy 5, to też prosimy po prostu pacjentów, żeby jeżeli mają takie problemy...
1: Planować poza sezonem grzewczym.
0: Planować troszkę. No wiadomo, że to jest dalej leczenie, ale pewne aspekty są do przewidzenia, więc warto też, mówię, my jesteśmy otwarci też na każde rozmowy, warto do nas przyjść i po prostu porozmawiać o swoim jakby miejscu, gdzie się jest i co chciałoby się zrobić.
2: Ja, jeżeli mogę, chciałabym jeszcze dodać akurat w tym temacie, chciałabym jak gdyby zaapelować do słuchaczy, żeby też nie rezygnowali w ostatniej chwili, tak, bo my wysyłamy z dużym wyprzedzeniem informacje o terminie, miejscu leczenia, 3-4 miesiące wcześniej, a pacjenci w ostatniej chwili, w tym samym dniu, kiedy zaczyna się turnus, albo dzień wcześniej rezygnują, już po prostu te miejsce nie może być wykorzystane. I
1: nie może ono trafić na tą giełdę.
2: Tak, bo już tak, jest za późno, prawda? Czyli naprawdę bardzo prosimy, żeby wcześniej nas informować o rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego, żeby się miejsca się nie marnowały.
1: To niestety taka ogólna przypadłość nas jako świadczeniobiorców. Tutaj wielokrotnie żeśmy apelowali o informacje o rezygnacji na przykład wizyty w poradni ambulatoryjnej.
2: To ta sama zasada.
1: I niezależnie od ilości apelów, 20% tych wizyt
0: jest odwoływanych. Tak?
1: Jest, znaczy nie jest odwoływanych, one po prostu jakby się nie odbywają, ponieważ pacjent nie stawia się na tą wizytę. I powiem więcej, nie ma nawet z tego tytułu konsekwencji, bo nie można takiego pacjenta, który w sposób notoryczny blokuje kolejkę, nie daje szansy na przyjęcie przez specjalistę, przez lekarza innemu pacjentowi, nie może trafić na tak zwaną czarną listę i tak, aby utworzyć odrębną kolejkę dłuższą na zastanowienie się i na opamiętanie w tej sytuacji.
0: No podobnie się właśnie dzieje w lecznictwie uzdrowiskowym, bo to wiadomo, że też po drugiej stronie stoi przedsiębiorca, który jeżeli dany pacjent nie dojedzie, on po prostu też traci na tym, bo my nie sfinansujemy niedojazdu, tak? Więc też warto myśleć nie tylko jakby o sobie, ale też o tym, jak się funkcjonuje w społeczeństwie i oczywiście pewnych zdarzeń jakby nie przewidzimy. No to oczywiście statystyka mówi, że zdarzenie losowe może być też w tym samym dniu wyjazdu, tak? To jakby o tym nie mówimy, ale jeżeli wiemy, jeżeli mamy takie informacje wcześniej, to po prostu być w kontakcie z nami, wcześniej zrezygnować, czy też przyjść na rozmowę, żeby porozmawiać o tej niemożności, tak? Więc tutaj apelujemy, tak jak pani kierownik właśnie dobrze powiedziała, apelujemy o takie przemyślane jakby też swoje działanie, żeby nie tracić...
1: Dać szansę innym.
0: Właśnie, żeby inni nie tracili, tak? Bo to zawsze też drugi pacjent, który czeka na takie leczenie, może być zaopiekowany w tym czasie.
1: Jeszcze, co prawda to brzmiało w trakcie naszej rozmowy, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy przypomnieli, jak często my możemy skorzystać z tego leczenia szpitalnego, uzdrowiskowego, sanatoryjnego. Jak, znaczy, Tak, skorzystać możemy, jeśli będziemy sami zapłacimy, a jak to jest w przypadku finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
0: Mamy taką możliwość, żeby zaoferować taki wyjazd na leczenie uzdrowiskowe raz na 18 miesięcy. Po 12 miesiącach po wizycie możemy już składać skierowanie do nas o przydział następnego turnusu, ale i tak wyjazd będzie dopiero po 18 miesiącu, tak? Czyli co półtora roku. Inne wydarzenie jest wtedy, kiedy mamy leczenie szpitalne, tak? Czy rehabilitację szpitalną. Wtedy taki wyjazd jest też co 12 miesięcy. Tu może też nie zostało powiedziane, a chciałabym też mocno jakby wskazać na taki inny rodzaj leczenia, ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe. I na te leczenie ambulatoryjne, uzdrowiskowe też możemy wyjechać co 12 miesięcy i wtedy to możemy zgrać ze swoim urlopem, bo to wtedy my właśnie wybieramy miejsce, gdzie chcemy jechać, czy właśnie nad morze, bo w Kołobrzegu jest takie leczenie, czy w Rabce Zdrój, bo też tam jest takie leczenie i wówczas my jakby ze swoich środków ponosimy koszty noclegów, bo sobie wybieramy, gdzie chcemy nocować, a my płacimy po prostu za zabiegi jako NFZ, tak? Czyli tu jesteśmy przed takim okresem wakacyjnym i wiele z nas wyjeżdża w Polskę na takie urlopy. Warto też zaplanować sobie taki wyjazd trochę uzdrowiskowy i połączyć te dwie formy odpoczynku i leczenia, ponieważ to, co jest fajne w tym leczeniu, to, że można wybrać od 6 do 18 dni takiego leczenia, więc te takie krótkie wakacje, czyli 6-dniowe, czy 12-dniowe, czy 14-dniowe, można bardzo fajnie połączyć z takim leczeniem właśnie stricte z bodźcami jakiegoś uzdrowiska, czy też właśnie zabiegami w danym uzdrowisku.
2: I może jeszcze dodam, że na ten rok zostały nam, bo już jak gdyby leczenie ambulatoryjne się rozeszło, ale zostały nam jeszcze miejsca w Ciechocinku, w Kołobrzegu i w Rabce Zdroju. Także można jeszcze w tym roku skorzystać.
1: Bardzo atrakcyjne, kultowe miejsca, tak, jeśli chodzi o to są takie jakby bazalne punkty na mapie leczenia uzdrowiskowo-sanatoryjnego.
0: I wtedy wyjeżdżamy całą rodziną, a dodatkowo tak dochodzimy, że tak powiem, na zabiegi do sanatorium.
1: O leczeniu sanatoryjnym to pewnie byś mógł, to jest temat niekończący się, natomiast nasza audycja ma też swoje określone ramy. Moimi państwa gośćmi były panie z Narodowego Funduszu Zdrowia, pani dyrektor Ewa Kulikowska, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Na co dzień pani odpowiada za świadczeniobiorców i służby mundurowe oraz pani Beata Dudek, kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Podlaskiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Bardzo dziękuję
1: paniom. Myślę, że osoby, które się zastanawiały, czy warto, na pewno rozpoczną procedurę.
0: Jak to mówią, zawsze musi być ten pierwszy raz i do tego pierwszego razu serdecznie zapraszamy.
1: Ja państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.

Za nami audycja z cyklu Pytanie do specjalisty. Na kolejny program zapraszamy już w najbliższy czwartek. Tym razem rozmawiać będziemy o ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, a my bardzo serdecznie dziękujemy za kolejny ciekawy odcinek z tego cyklu profesorowi Janowi Kochanowiczowi, dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, który mimo swoich licznych obowiązków znajduje chęć i czas, aby spotykać się w naszym studiu z lekarzami i mówić o tym, co najciekawsze w kwestiach zdrowotnych dla naszych słuchaczy. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, już w najbliższy czwartek, 23 lipca, parafia prawosławna w Narwi będzie obchodziła ważne święto, Dzień Świętego Antoniego Pieczerskiego. Święty Antoni żył w XI wieku i jest uznawany za jednego z ojców monastycyzmu. To właśnie z założonej przez niego wspólnoty powstała później słynna Kijowsko-Pieczerska Ławra. Uroczystości w Narwi rozpoczną się już we środę w przededniu święta o godzinie 17 nabożeństwem całonocnego czuwania, natomiast we czwartek, 23 lipca o godzinie 8:30 będzie sprawowany akafist do świętego Antoniego Pieczerskiego, następnie będzie sprawowane małe poświęcenie wody, o godzinie 9:45 powitanie hierarchy i o godzinie 10 w cerkwi w Narwi rozpocznie się boska liturgia. W imieniu proboszcza parafii prawosławnej w Narwi ojca Jarosława Ciełuszeckiego serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Przyszedł czas na zakończenie naszego niedzielnego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko i na naszą kolejną audycję zapraszamy już jutro po godzinie 16. A w naszym jutrzejszym programie między innymi rozmowa z ojcem Włodzimierzem Dejneką o jubileuszu 25-lecia Monasteru Świętego Dymitra w Sakach, to o godzinie 16.40, o godzinie 18.00 akafist do ikony Matki Bożej, nie upiwaje Maja Czasza, natomiast po godzinie 19.00 o wychowaniu w rodzinie, o wyzwaniach i zagrożeniach z tym związanych mówić będzie Jego Ekscelencja biskup Supraski Andrzej. A my już się z Państwem żegnamy, teraz na naszej antenie modlitwy wieczorne. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystusowi.